0: Zagrzeb.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Sandy.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

overwhelmed you, baby.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: pamięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Puszczę na sudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

thanks to Proprano. Thanks to

0: opening a can of sardines can be an art.
1: Do muzyki Sal is the answer od Marsh. Wchodzimy z You've Got the Vibe, które zaczęło się o 22:00. Mówi do Was Maciej Bancerz, a realizuje Weronika Pawlak. Najbliższą godzinę wspominamy to, co się działo na ostatnim labiryncie festiwalu, który się odbył w Łodzi w ubiegłą w środę. Miałem okazję w końcu się pojawić na tym wydarzeniu, które w tym roku było znakomicie przygotowana na każdej ze scen headlinerzy, których tak naprawdę nie było określone jako headlinerzy. Jednak wiemy, że te zagraniczne nazwiska, które najbardziej zaskakują w poszczególnych gatunkach muzycznych, które na tych scenach naprawdę się różniło, a jak mówiliśmy, było tych scen 11. Myślę, że przez nie przejdziemy dzisiaj powolutku. Zaczynamy od tej wolniejszej muzyki z Las Festiwalu, gdzie właśnie wchodząc na festiwal, pojawiając się na pierwszej scenie, na której chcieliśmy coś zobaczyć, na lepiszcze, gdy zagrali DJ, który zagrał około 21 czy 22 na właśnie labiryncie na scenie Las Festiwalu. Stylist The Answer, zostawiam Was z tym świetnym utworem, który udało mi się usłyszeć i możecie nawet fragment zobaczyć na moim story na Elf Vibe na Instagramie. A my zaraz przejdziemy do czegoś, co usłyszałem akurat na scenie Hulanki, gdzie zapuściłem się tylko na początku samego festiwalu, żeby usłyszeć wszystkie kawałki, które znam, bo od tego była ta scena. Więc za chwilę Empire of the Sun Alive, ale w wersji Alok Remix. That was style. Well, sometimes people give you style. Joan of Arc had style. John the Baptist. Jesus. Socrates. Caesar. Garcia Lorca. I have met men in jail with style. I have met more men in jail with style than men out of jail. Style is a difference.

co prawda Empire of the Sun nie zagrało w Łodzi na Labiryncie, ale zagrało też w tę sobotę w letniej scenie progresji i podobno też to był świetny koncert. Ja ich niestety znowu pominąłem, bo miałem inne plany, ale nie żałuję, warto było tych kajaczków i urodzin doświadczyć, a my teraz słyszymy już Octo Octa, bo właśnie ona w kolejności na Las Festiwalu się pojawiła i właśnie na nią czekałem głównie przez utwory, które znam właśnie z jej produkcji, które się wyświetlają pod nią, pod wpisaną na Tidalu. Myślę, że Octo Octa nie zagrała chyba, przynajmniej w trakcie, gdy ja słyszałem, żaden z utworów, których znam, który jest jej bezpośrednio, bo zagrała z winyli i mam wrażenie, że to były jej raczej znaleziska, nie był to live, tylko DJ set, ale dzięki temu, że właśnie doświadczyłem czegoś, co jest dla niej aktualne i bardzo fajnie się tego słuchało i to też możecie zobaczyć w mojej relacji. My teraz słyszymy Can You See Me, chyba ten utwór grałem nawet przy okazji audycji, w której rozmawiałem z organizatorek jednej ze scen Cyberglow, o której wspomnimy na sam koniec, WRK. I tę rozmowę o Labirynt Festiwalu możecie odszukać na Spotify, wpiszecie You've Got The Vibe WRK, tam się pojawimy z rozmową skróconą o utwory, bo niestety na Spotify'u nie możemy grać tych pełnych wersji audycji. I oczywiście zapraszamy do odsłuchiwania we wtorki na żywo o 22 lub w środę o 8 rano powtórki. My teraz posłuchajmy Can You See Me, a zaraz przejdziemy do Connor Wall Memory Erased, w związku z tym, że też przejdziemy do następnej z artystek, której właściwie musiałem jednocześnie w trakcie, gdy tamten set jeszcze trwał, doświadczyć, żeby się pojawić, bo festiwal był wypakowany świetnymi występami.

I właśnie w ten sposób przeszliśmy ze sceny Las na scenę Up to Date Festival. Dwa festiwale w ramach innego festiwalu. I to, co ciekawe, Up to Date już zdążył się odbyć, a Las, jak przypomina mi się dobrze, już za niecałe 3 tygodnie, a nawet można liczyć, że 2 tygodnie, bo chyba zaczyna się w środę. Dla niektórych już za 2 tygodnie, więc jest coraz bliżej. My przechodzimy równocześnie z Brooklynu w Nowym Jorku, skąd pochodzi Okto Okta, do Connor Wall Memory Erased, które mi się kojarzy z tym, że prawdopodobnie zagrała je Polygonia, bo chyba mam taki fragment, w którym gra ten utwór. I mam wrażenie, że to było zupełnie inne doświadczenie niż wszystko, co się dzieje na pozostałych scenach. Up to Date znany jest z tego, że jest na tyle alternatywny i eksperymentalny, że scena była bardziej wysublimowana, spokojniejsza, aczkolwiek miała bardzo ciekawe elementy, jak takie płachty na górze zawieszone, które fajnie na wietrze sobie współgrały ze światłami, które były oświetlone dookoła. I tam monachijska artystka Lindsay Wong, znana jako Polygonia, wystąpiła właśnie dla mnie po raz pierwszy, ale już dla niektórych po Up to Date po raz kolejny w Polsce. Jest to bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawie się przechodzi z jednej sceny na drugą, aczkolwiek mam wrażenie, że właśnie te sceny, po których ja się poruszałem, czyli Slap, do którego zaraz przejdziemy, właśnie scena Lasu, scena Up to Date'u, jak się okazuje scena Cyberglow, przyciągały mnie najczęściej. Momentami oczywiście chillowało się przy innych scenach, ale się nie było na specjalnie któregoś artystę, tylko tak sobie powajbować, poczuć atmosferę i klimat, i przyznam, że na każdej scenie można było się wczuć i widzieć entuzjastyczny tłum, który się dobrze bawi. I to jest chyba sukces tego festiwalu, że ludzie zostawali do naprawdę późnej godziny na każdej z scen właściwie. A my teraz przechodzimy zaraz po Memory Erased od Connor Wall do Soma Big Rig.

tworzenia miksów surowego, psychodelicznego industrial techno, które na scenie Slab wybrzmiewało znakomicie i tam mi się najprzyjemniej spędzało wtedy czas, mimo że na innych scenach były też warte rzeczy uwagi, które przed chwilą usłyszeliśmy na Didana, jednak wróciłem drugi raz, żeby dokończyć ten set razem z nim, a po Didanie, mimo tego, że był przed Didanem, posłuchamy Błażeja Malinowskiego w remiksie od Reaxis i Derailed Records utworu Ancient Ways. I właśnie mam wrażenie, że jeden z tych utworów mogłem usłyszeć na żywo, aczkolwiek nie wszystko, co uda mi się zszazamować zarówno na samym wydarzeniu, jak i później na nagraniach. Dlatego ciężko mi jest oddać całkowicie atmosferę tego, co tam wtedy słyszeliśmy, bo część utworów oczywiście też jest niewydana i się jest na przeróżnych momentach, aczkolwiek przyznam, że na każdej ze scen miałem wrażenie, że wizualność i to produkcja i dźwięk były na najwyższym poziomie, więc za to należy im się bardzo duży plus. Polecam Labirynt, już najbliższy, prawdopodobnie na jesień, bo odbywa się dwa razy do roku w Łodzi. A my słuchamy teraz Błażeja Malinowskiego.

To jest właśnie Błażej Malinowski, który zagrał B2B ze Spectribe. A teraz przejdziemy na chwilę na trochę szybszą scenę. Zaczniemy od Laser Beams, Green Velvet, Harvard Bass, Adam Bayer i Masano. Czego się możecie nie spodziewać, że no przecież nie ma tam sceny melodic techno. Okazuje się, że hulanki momentami zmieniały się w melodic techno i mimo, że momentami było tam dość frywolnie, że rzekłbym, grał na przykład DM, ten Majewski od Majewskiego i Dane, jeden z celebrytów, i tam było dość prześnie, chociaż kilka utworów oczywiście było dość nostalgicznych z tego, co widziałem, bo na storkach raczej niż na żywo. Oglądałem ten akurat występ, w tym czasie był Liden, którego przed chwilą słuchaliśmy, tego, co można było od niego usłyszeć. A propos hulanek, tam momenty były też fajne, Wet Fingers na pewno fajnie zagrali i kilku innych DJ-ów, których pozytywnie oceniam, mimo że byłem tylko na jakieś ułamki setów, nigdy nie na dłuższy moment na tych scenach. My przejdziemy zaraz do czegoś jeszcze szybszego. Będzie to scena, powiedzmy, z pogranicza hard techno i będzie to Cyberglow, na którym zobaczyłem też znakomitą artystkę, która jest przyjaciółką VDSS właściwie. Mowa o SPF DJ, którą bardzo polecam, jeżeli będziecie mieć okazję zobaczyć na żywo. Ta energia się udziela i publiczność naprawdę znakomicie się bawi do tych setów, szczególnie, że były do tego sposobności, hala, w której niosło się pięknie echo i roztańczony tłum poubierany w typowe dla hard techno ubiory nawiązujące do skór, lateksów i harnessów. Chociaż też w takich ubraniach widziałem ludzi na hulankach, więc nie wiem, może też to jest ogólnie tak zwany slutty ubiór, który ludzie noszą na rave wszelkiego rodzaju. Ja was zostawiam z pozostałością Laser Beams, a zaraz posłuchamy Matty Ralph, Let's Get Freaky w Extended Remix.

Mam nadzieję, że jesteście rozgrzani do czerwoności, bo właśnie SPF DJ z Bianco Bury Me in Amsterdam w Radiu Aktywnym. Zbliża się już powoli ostatnia część mojej audycji. Przez to słyszymy, jak przyspieszyliśmy. Jeszcze przyspieszymy na jeden utwór. Będzie to Wiggle Wiggle od Buzzjackers Systema, Hula from the Ivory Broadway. A przez to, że właśnie warto wspomnieć też pozostałych artystów na Cyberclaw, udało mi się nawet zobaczyć część Lema z MK9, jeżeli dobrze pamiętam, w B2B. Pozdrowienia do Piotrka. Na sam koniec mojego labiryntu, bo ten labirynt jeszcze trwał po tym, jak ja wyszedłem z pola festiwalu około 6-7 rano. Właśnie była to WRK, która nas odwiedzała parę tygodni temu w radiu. Bardzo polecam, jej DJ sety są energetyczne, ma bardzo fajnych fanów i działa super na publikę. I mam wrażenie, że ona też już trochę wie, jakich artystów zaprosić, dlatego na Cyberclaw mogliśmy usłyszeć naprawdę wyjątkowych artystów z tej sceny hard techno, która zaskoczyć potrafi, a nie jest to zwykła łupanka, z którą niektórzy słuchacze pozostałych gatunków muzyki elektronicznej mogą czasem sądzić. Tak to jest z tymi popularnymi gatunkami. Teraz była dość duża faza na muzykę hard techno. Mam wrażenie, że muzyka house wraca też trochę, przez to, że nawet na tym festiwalu było jej dość sporo. Był też fajny secret stage, który tuż przy scenie Cyberclaw miał przejście i żeby się na jego dostać, trzeba było przejść grę na stronie labiryntu labiryntfestival.pl i tam była taka gra w Unity, w której trzeba było unikać kryształu, zbierać monetki i pomagać ludziom właśnie na samym festiwalu. Bardzo fajny pomysł. Z tego był QR kod, żeby wejść na secret stage'a. Tam grali też fajni artyści house'owo, bardziej chillowo. Był na przykład Leon, którego dobrze wspominam. A ja was zostawiam teraz już z kolejnym utworem Wiggle Wiggle, a na sam koniec przejdziemy znowu na scenę Slap i chyba najlepszego artystę, którego zachowałem na sam koniec.

wspominałem dzisiaj już o artystach z różnych stron świata, ale jeszcze nie było nikogo z Norwegii. I dlatego wracamy na scenę Slap, gdzie zagrał Red Hat, który zdecydowanie był moim ulubionym artystą, na którym naprawdę nie wiem, kiedy zleciał mi cały set, bo cały czas tańczyłem i się bawiłem. Więc zdecydowanie polecam, jeżeli będziecie mieć okazję jeszcze go zobaczyć. My teraz słyszymy jego jeden z krótszych utworów, jaki istnieje w jego dyskografii, Biomaw z Vrillem Out of Space Artifacts. I właśnie powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Dzięki bardzo za słuchanie dzisiejszego wydania You've Got The Vibe. Słyszymy się za tydzień, jeżeli dobrze pójdzie, to może z DJ setem wpadnie, jeżeli dobrze pójdzie, to o, ja cię kręcę. A my już za niedługo zbliżamy się też do Las Festiwalu, więc może o nim coś w kolejnych audycjach. Słuchajcie we wtorki o 22 lub środy o 8 rano. Sprawdzajcie na Spotify'u You've Got The Vibe, tam wrzucam rozmowy z zaproszonymi gośćmi, a na EO Vibe znajdziecie relacje z całego Labirynt Festiwalu, który dodam też do wyróżnionych, żeby można było sobie odtworzyć i zobaczyć, czy warto za pół roku się wybrać na kolejną, a za pół roku kolejne na jeszcze następną, bo dwa razy w roku Labirynt jest i chwała mu za to. Dzięki bardzo, mówił Maciej Bancerz, realizowała Weronika Pawlak, a na sam koniec dla Was Archangel od Braille.

episode.

episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

pleasant company makes me want to stay.

ですよ。これは

0: Minęła godzina 18.30, mamy dziś wtorek 9 czerwca, pierwszy wtorek po ostatnich dwóch tygodniach bez aktywacji. Aktywacja wtorkowa wraca na salony w wielkim stylu. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk, wraz ze mną w studiu znajdują się Wojciech Twarowski.
1: Cześć wam wszystkim.
0: Jagoda Bolek.
2: Cześć wszystkim.
0: Oraz Ignacy Kozak.
3: Hej wszystkim, witam.
0: A realizują nas Patryk Kuczyński i Maciej Dyba, niezawodny duet realizatorów. Co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj wpadnie do nas Natalia Lech, nasza redaktorka naczelna, i porozmawia sobie z Fokusem, który tutaj u nas w Centrum Ruchu Studenckiego Politechniki Warszawskiej zajmuje się fotografią, filmami. Czym tam jeszcze mógłbyś powiedzieć,
1: Wojtku? Samo fotografią. Okay. Myślę, że to będzie bardzo interesujący wywiad. No bo wszyscy co chwilę słyszycie o radiu aktywnym, bo my jesteśmy radiem aktywnym, słuchacie radia aktywnego, uwielbiacie radio aktywne, wiemy o tym wszystkim. Natomiast możecie teraz spotkać kolejny świetny zespół, świetną zgraną ekipę z Politechniki. Kto jest właśnie klub Fokus? No i co oni robią? Będą robić niedługo jakieś wydarzenie. Jakie wydarzenie? Zostawimy was w niewiedzy, dowiecie się na pewno na wywiadzie Natalii.
0: Tak jest, już chwilkę po godzinie 19. Poza tym oczywiście standardowy fragment naszej audycji, czyli wejście stałe, posłuchaj tego, kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości F1 i studenckie. A teraz usłyszymy nowy świat zespołu Coase.

od kwietnia czekaliśmy na najnowszy album warszawskiego zespołu Faraway, bo to właśnie wtedy pojawił się pierwszy singiel zapowiadający drugie długogrające wydawnictwo od tej grupy. Radio Orient jest idealnym brzmieniowym balansem między współczesnością a uciekającymi w szaleństwo polskimi latami 80. Członkowie zespołu sami często podkreślają inspirację takimi tematami. Cała płyta jest bardziej lotem w nieznane, którego nie można, a nawet nie chce się opisywać się słowami przyziemnymi i znanymi. Jeżeli chcecie być wyrobem garmażeryjnym w słoiku, nie ufać propagandzie snu albo udać się poza pętlę lat, to koniecznie dajcie się podwać temu saksofonowemu szaleństwu. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym.

0: To był utwór Habibi Funk z płyty Radio Orient. Dzisiaj naszej płyty tygodnia. W międzyczasie dotarł do nas Aleksander Scholl.
1: Witam serdecznie.
0: No, więc jakie są wasze opinie o tej płycie?
2: Zacząłbym od tego, że spodobał mi się ten początkowy drum break, jeżeli to był drum break oczywiście. Nadał takiej dynamiki temu utworowi, przyspieszył go na pewno i sprawił, że faktycznie chciało mi się tego utworu słuchać dłużej niż 30 sekund. Mówiąc tak w sposób ogólny. Podoba mi się również dodany w późniejszym etapie saksofon, który został dograny. Wokale również w porządku, aczkolwiek z samej opinii bardziej podoba mi się ten utwór z tego powodu, że był mocno dynamiczny, był zmienny, bardziej taki nie był monotonny i głównie w taki sposób podoba mi się ten utwór, więc serdecznie każdemu z was polecam Habibi Funk.
3: Tak, też uważam, że bardzo ciekawy utwór. Mi osobiście się momentami kojarzył z takim zespołem indie Wave to Earth, a nawet niektóre momenty brzmiały trochę jak takie elementy koreańskiej muzyki fusion, która jest trochę moją specjalnością. Opisałam na ten temat pracę licencjacką, więc to był bardzo ciekawy flashback do tego momentu. I bardzo ciekawa właśnie mieszanka różnych styli w jednym utworze, co ja na przykład bardzo lubię, jak się pojawia. I właśnie uważam, że coś fajnego, nowego, świeżego tutaj się pojawiło.
0: A ty, Olku, co o płycie uważasz?
1: Ja osobiście uważam, że jest to absolutnie świetna płyta. Cały zespół jest świetny, ale jak na razie wydaje mi się, że ta płyta jest najlepsza. Jest taka najbardziej... Ja generalnie lubię te gatunki, wszystkie, w których Faraway się porusza, ale ta płyta na pewno jest najbardziej otwarta na eksperymenty, taka najbardziej, można powiedzieć, stymulująca, mi się wydaje. Też
0: co ona stymuluje?
1: Zmysły.
0: Okej.
1: Okay. Wszystko co dobre. No też ja zawsze zwracałem uwagę u nich na ten damski wokal, który
0: on się chyba
1: jest...
0: pojawił od tego drugiej płyty, czy może źle kojarzę?
1: Nie wiem, czy akurat od drugiej płyty, na pewno był rzadziej wcześniej. Teraz to są w ogóle na tej płycie trzy wokale już i właśnie na ten damski wokal zwracałem zawsze uwagę, bo on się nie zdarza aż tak często w tym gatunku. I to jak najbardziej na plus.
0: Tak jest. No Sasza, gitarzystka Faraway, dostała tutaj kilka takich solowych, prowadzących wokali i wypada znakomicie właśnie na przykład na tym kawałku. Naprawdę elegancko, melodycznie. A Wojtku, co sądzisz?
4: Wiesz, ja tutaj się trochę wstrzymywałem zobaczyć, co powiedział przedmówcy. Jeśli zaś o mnie chodzi, to mam już dosyć długą historię słuchania tego zespołu Faraway. Od początku samego zresztą ich obserwuję. I powiem ci, że to, co najwięcej widzę w tym utworze, to właśnie ich ewolucja, jak oni z czasem nie tylko dobierają kolejne wpływy gatunkowe, ale także coraz bardziej z nimi eksperymentują, ta warstwa muzyczna staje się coraz ciekawsza. Niemniej z drugiej strony, słyszawszy ich jest już sporo razy, odczuwam też jakąś powtarzalność oraz, jeśli mam mówić samą prawdę, no to kurczę, kojarzysz taki gatunek książek jak książki dla młodych dorosłych, nie?
0: No
4: to ja czuję, że to jest muzyka dla młodych dorosłych, że te teksty może jeszcze troszeczkę muszą dojrzeć, że troszeczkę ta forma też mogłaby dojrzeć. Natomiast no zobaczmy, przecież to są młodzi ludzie, młodzi jak my.
0: Młodzi dorośli.
4: Dokładnie, więc jest to absolutnie na miejscu i naprawdę świetna muzyka, świetnie się to rozwija. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, jak z upływem czasu ten zespół się jeszcze rozwinie, co przyniosą kolejne albumy. Ile czasu wytrzyma ten zespół, a kiedy nastanie rozpad, który to zawsze się w końcu dzieje i powstaną kolejne jakieś mniejsze zespoły różnych członków, które może pójdą w nieco tą ciekawszą stronę. Natomiast no powiem ci bardzo ciekawe
0: spojrzenie w przyszłość. Wypowiedziałeś to tak, jakbyś był pewny w zasadzie tego, że każdy z tych członków jakiś projekt solowy ugotuje.
4: Powiem ci tak, że ja życzę im tego. Ja nie życzę im tego, żeby się rozpadli natychmiast. Natomiast uważam, że pewna ewolucja jest potrzebna w każdym zespole. I życzę im tego, żeby trochę bardziej jeszcze wyewoluowali. Dokładnie, z aktualnej formy.
0: Dwóch członków Faraway'a bodajże współtworzy Alarmy, prawda?
4: Oczywiście.
0: To jest już.
4: Natomiast to jest dla mnie trochę taki bliźniaczy zespół, bardzo podobny do
0: bliźniaczy,
4: tego, co
0: robią. Tak, to prawda. To
4: zresztą
0: prawda.
4: Ten tytuł z tego albumu Alarm jest Bogiem, no chyba tutaj coś jakieś przyjacielskie pomysły były w głowie.
0: Tak, no ja uważam osobiście, że no mamy czerwiec, a już została płyta roku dostarczona. Ciężko będzie moim zdaniem przebić Radio Orient, bo jest to no niesamowita płyta. Przesłuchałem jej tak, no nie wiem, z kilkanaście razy od deski do deski od momentu wydania. To mi się wydaje dosyć odpowiednia ilość. No mnóstwo się dzieje na tej płycie, niesamowicie niesamowita warstwa. Niesamowite nawarstwienie dźwięków, tekstur i tak dalej. To wszystko idealnie płynie, te melodie są fantastyczne, właśnie między innymi wokalne, czy to po prostu, czy to instrumentalne teksty z tekstami, nie wiem, można je ignorować, bo one są tak trochę, one są takie fantastyczne, takie oderwane od rzeczywistości. Ale
4: nie zgodzę się z tobą, moim zdaniem te teksty jak najbardziej mają swoje przesłanie i pokazują problemy młodych dorosłych.
0: Okej, okay, rozumiem.
4: No, spojrzenia mogą być różne.
0: Możliwe, że jeszcze będę musiał się przyjrzeć samym tekstom. Najbardziej mnie uwiódł chyba jednak tekst o słoiku w... zapomniałem już nazwy niestety tego utworu, ale no ten tekst jest tak akurat właśnie, można powiedzieć, realistyczny i ten sposób przedstawienia go tak, tak specyficzny, że aż ciężko się słucha. Utwór pod tym Zakrętka. No tak, to się ciężko się słucha, ale to nie jest tak, że to jest zły utwór, tylko po prostu ma bardzo dziwny klimat, ale potrzebujemy dziwności w naszym świecie i zdecydowanie Faraway dostarcza tę dziwność na najwyższym poziomie. No dobrze, to chyba byłoby na tyle. Mi się wydaje, że tutaj aktywacja wtorkowa jednoznacznie może polecić Radio Orient, czyli drugą płytę zespołu Faraway. Trzymamy kciuki za ich kolejne płyty. Niektórzy trzymają kciuki za ich sospad, ale...
4: Rozpad no. W dalszej perspektywie czasowej.
0: No dobrze. Tak. No, a teraz utwór Hertz od Amel and the Sniffers.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dzisiaj 9 czerwca roku pańskiego 2026. Imieniny obchodzą Anna, Kolumb, Felicjan, Józef, Ryszard. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1978 roku zespół The Rolling Stones wydał płytę Some Girls. Był to ich pierwszy album, na którym pojawia się Ronnie Wood jako oficjalny nowy członek zespołu. Płyta zawiera przeboje takie jak Best of Burden czy Miss You. Tego dnia w 1990 roku raper MC Hammer pobił rekordy listy najlepszych albumów Billboard ze swoją trzecią płytą Please Hammer Don't Hurt Him. Album pojawił się na pierwszym miejscu listy i utrzymał się na nim przez 21 nieprzerwanych tygodni. Na płycie pojawia się m.in. przebój You Can't Touch This. Tego dnia w 1998 roku zespół The Spice Girls zagrały pierwszy koncert po odejściu Gary Halliwell z zespołu. Występ odbył się w ramach wydarzenia charytatywnego Pavarotti and Friends. A kartkę z kalendarza przygotowała Jagoda Borek.

Cześć wszystkim, z tej strony Natalia i już chwilę po godzinie 19 przeprowadzę dla Was wywiad z ekipą klubu fotograficzno-filmowego Focus. Porozmawiamy sobie o ich wernisażu, który odbędzie się już za kilka dni i o samej działalności koła, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie do słuchania. W takim razie do usłyszenia!

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Kierowca ciągnika na podwójnym gazie. Brak tramwajów na Alei Niepodległości. Zatrzymanie na lotnisku. A wiadomości przedstawi Ignacy Kozak.
1: W miejscowości Rąbierz w powiecie ciechanowskim doszło do zderzenia ciągnika rolniczego z samochodem osobowym. Do szpitala trafiły dwie osoby. 32-letni kierowca auta oraz podróżujący z nim 3-letni chłopiec. Według wstępnych ustaleń policji kierujący ciągnikiem podczas skrętu w lewo doprowadził do kolizji z nadjeżdżającym sprzeciwka Peugeotem. Badanie wykazało, że 34-letni kierowca ciągnika miał około 3 promili alkoholu w organizmie i obowiązywał go dożywotny zakaz prowadzenia pojazdów. Poszkodowani nie odnieśli poważnych obrażeń. Od 15 czerwca tramwaje nie będą kursować Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i Metropole Mokotowskie. Powodem są równoległe prace torowe prowadzone przez tramwaje warszawskie oraz przebudowa infrastruktury ciepłowniczej realizowana przez Veolię. Ruch tramwajowy zostanie skierowany na trasy objazdowe przez Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką. Uruchomione zostaną także dodatkowe linie tramwajowe i

0: O, w końcu siebie słyszę. Witamy ponownie i już jestem w studiu z naszą przekochaną ekipą klubu Focus. Czy chcecie się przedstawić, czy wolicie pozostać anonimowi na czas wywiadu?
1: Możemy się przedstawić. Ja jestem Sergiusz Karepin, prezes naszego ukochanego klubu filmowo-fotograficznego Focus, a ze mną jest...
2: Ja jestem Basia i aktualnie pełnię rolę szefa działu merytorycznego.
0: I dzisiejszy wywiad bym chciała głównie skupić na wernisażu, który organizujecie już niebawem, ale też wejść na trochę inne tematy. Więc no, na początku bym się spytała, czym w sumie jest Focus. Jak już rozwinęliście trochę skrót, to czym się zajmujecie tak bardziej szczegółowo?
1: No, generalnie jesteśmy studenckim klubem zrzeszających ludzi, którzy lubią robić

0: zdjęcia i filmować, tak, w dużym skrócie. Istniejemy już ponad 25 lat, od roku 99. I co? Mamy duże grono osób, które są pasjonatami, ale też dużo osób wyszło od nas jako zawodowcy i teraz zarabiają aktualnie na swojej pasji. No i w sumie w skrócie to tyle. Tym jesteśmy.
1: A czy jakoś się wyróżniacie czymś specyficznym? Bo no, przy Politechnice jeszcze działa TV-ka. Czy jest coś takiego charakterystycznego u was, co wy robicie, czego oni nie robią?
0: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. A wydaje mi się, że główną różnicą jest to, że bardziej się skupiamy na zdjęciach i bardziej takiej artystycznej części fotografowania, a TV-ka bardziej właśnie siedzi w filmach. No i czy coś nas wyróżnia? Nie wiem do końca, jak to jest w TV-ce, ale na pewno jesteśmy bardzo zgraną ekipą i mimo to, iż jesteśmy jakby taką organizacją na Politechnice, to w głównej mierze jesteśmy przyjaciółmi, kolegami i zgraną paczką, która w dobrej atmosferze robi super rzeczy.
1: To świetnie.
2: Myślę też, że możecie nas częściej spotkać niż TV-kę, bo jesteśmy praktycznie na każdym ważnym wydarzeniu na Politechnice.
1: Jesteście bardziej otwarci na ludzi po prostu? Czy...
0: No nie wiem, czy bym posunął się aż do takiego stwierdzenia, ale na pewno jesteśmy bardziej wśród ludzi i troszkę może mniej profesjonalnie podchodzi, albo bardziej lubimy się trochę bawić tą fotografią i często jak jest jakaś impreza studencka, to można nas zobaczyć. No w sumie w ciągu roku robimy ponad 60 fotorelacji, więc naprawdę jest tego dużo, z czego głównie to są właśnie takie imprezy studenckie albo po prostu jakieś wydarzenia, które się odbywają na Politechnice.
1: No to teraz zejdźmy na ten poważniejszy temat, jakim jest wernisaż, bo już wcześniej podawałam informacje na Instagramie radia, że jesteśmy jako patronat na wydarzeniu, jako radio, więc opowiedzcie coś o tym, kiedy się odbędzie, jak to będzie wyglądało i na czym się skupia cały ten wernisaż dla wszystkich, którzy jeszcze mogą o tym nie wiedzieć.
0: Okej. Główną koordynatorką jest Basia, więc może teraz oddam jej głos.
2: Tak, więc wernisaż będzie w sobotę o godzinie 16 zaczynamy, także serdecznie zapraszamy. Jest to projekt, który skupia się na kobietach na Politechnice, kobietach, które pracują w zawodach technicznych. Modelkami są zarówno studentki, badaczki i pracownice Politechniki, także przekrój modelek jest szeroki. Także zdjęcia na pewno zwrócą waszą uwagę i będą na pewno wam się spodobają.
0: Tak, no sam projekt wyszedł, wydaje mi się, że rewelacyjnie. Takim podstawowym, pierwszym, głównym naszym założeniem było trochę przełamać stereotypy, że bo dużo osób słyszało, że na Politechnice to są sami mężczyźni i tak dalej. A my właśnie chcieliśmy pokazać tą damską stronę Politechniki i wydaje mi się, że udało nam się to wykonać w 100%, a nawet ponad oczekiwania. No i będziecie mogli to zobaczyć właśnie 13 czerwca, już w tą sobotę.
1: Super, a o której dokładnie godzinie to się zaczyna i czy trzeba mieć jakiś bilet, czy jest wstęp darmowy i do kiedy to dokładnie potrwa, bo też nie wszyscy zapewne w sobotę będą mieli czas, czy to też potrwa dłużej?
2: No tak, w sobotę zaczynamy o 16, jest to oficjalny wernisaż, który i w sobotę będziemy tam do godziny 21. Jest to wydarzenie otwarte, więc każdego zapraszamy, nie jest biletowane, także każdy może przyjść, zarówno samemu, jak i w większym gronie. A wystawa będzie potrwa dłużej i będzie ona do wtorku. I wystawa właśnie oraz wernisaż będą w budynku Instytutu Techniki Cieplnej na Nowowiejskiej.
1: To jeszcze a propos tematu, czy to wy wybieraliście jako fokus sam temat całej sesji i wernisażu, czy został on wam narzucony i kto był takim pomysłodawcą, jeżeli to wyszło od was, żeby okay. Tak to zrealizować?
0: Dobra, to tu może ja zabiorę głos, bo sprawa jest trochę skomplikowana. W sumie wszystko zaczęło się od naszej opiekunki koła, pani Kasi, którą bardzo pozdrawiamy. Zaczęło się to w zeszłym roku. Szukaliśmy namiętnie sposobu, żeby móc realizować projekty, które nie mogliśmy zrealizować z prostego powodu, bo nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy finansowania. No i około czerwca 2025 roku pani Kasia nam podesłała właśnie, że może byśmy wzięli udział w grancie koncepcyjno-organizacyjnym. Wzięliśmy w nim udział, tam zaproponowaliśmy, że zorganizujemy 3 moduły. Jednym z nich właśnie miała być sesja fotograficzna kobiet. Początkowo miało być bardzo, bardzo okrojony ten projekt, w o wiele mniejszej skali niż jakby jest teraz. No ale za sprawą Basi i Klaudii, które wzięły odpowiedzialność za ten projekt, stał się dużym wydarzeniem i nawet jest z tego wernisaż. Więc rozrósł się on dużo bardziej niż tego oczekiwaliśmy.
1: Świetnie. A jeszcze a propos modelek, jeżeli cały wernisaż skupia się właśnie na pracy kobiet i na kobietach właśnie w technice, na politechnice, czy to była jakaś selekcja odgórna? Wy wybieraliście modelki? Jak to wyglądało? Czy są też to kobiety, które się czymś szczególnie wyróżniały na przykład na politechnice, jakimiś swoimi osiągnięciami?
2: Mieliśmy formularz zgłoszeniowy, który wystartował na początku roku. I zgłosiły się tam modelki. Selekcja nie była bardzo drastyczna. Myślę, że wybieraliśmy głównie osoby, kobiety, które fajnie bardzo umiały przedstawić swój projekt, opisać i z którymi wydawało nam się, że fajnie wyjdą, fajnie będzie można zrealizować ich pracę i pokazać ich działalność na Politechnice i ogólnie w ich projektach.
1: A też skoro jest tyle modelek, to zapewne też nie tylko ty, Basia, byłaś w to zaangażowana. To też jak to wyglądało od całej strony zaplecza? Ile osób realnie przy tym brało udział? Jak wyglądały całe sesje? No bo jeszcze nie mamy tych zdjęć chyba tak łatwo do obejrzenia, więc jakie są całe kulisy tej pracy? No bo też to, jak mówiliście, jest to dość złożony projekt, który wymagał sporego zaangażowania wśród waszej grupy społeczności.
2: Tak. Modelek jest 18, fotografów mamy również 18, więc ludzi do organizacji i jest całkiem sporo. Sesje trwały już od 2 miesięcy, przygotowania wernisażu też są już w procesie od kilku miesięcy, także wydarzenie trwa od dłuższego czasu i
0: no tak, no sama organizacja chyba już trwa około roku, bo gdzieś rok temu się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmyślać, jak dokładnie możemy zrealizować ten grant. I właśnie wtedy Basia została wydelegowana, żeby zostać koordynatorem tego modułu sesji kobiet. Prace na pewno są ufite, bo mimo iż fotografowie robią zdjęcia od 2 miesięcy, tak jak powiedziała Basia, to prace organizacyjne już trwają wiele miesięcy, gdyż trzeba było załatwić szereg rzeczy, takich jak na przykład miejsce, na którym będzie wernisaż, same modelki, nawet mieliśmy spotkanie z naszym byłym członkiem, tak zwanym dinozaurem, który zrobił sesję kobiet na Pradze. O ile się nie mylę, to były
2: rzemieślniczki, tak.
0: Tak, i też nas trochę szkolił ludzi, którzy są teraz fotografami tych modelek, jak się obchodzić z modelem, który nie miał do czynienia za bardzo z sesjami zdjęciowymi, więc przygotowujemy się na to już prawie rok, aczkolwiek takie najcięższe prace i stricte zdjęcia to trwają faktycznie od 2 miesięcy.
1: To super, to widać, że dużo ciężkiej pracy zostało poświęcone. Ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną w trakcie wywiadu i posłuchamy sobie You're Not Good Enough od Blood Orange i wrócimy do Was już za chwilę.

0: that.
1: I wracamy do Was po tej jakże miłej przerwie muzycznej i wracamy do tematu wernisażu. W ogóle warto wspomnieć o samym tytule tego, bo to jeszcze nie padło w naszej rozmowie. Kompletnie o tym zapomnieliśmy. Rozmawialiśmy na ogólny temat, ale jeszcze nie padł tytuł, więc w takim razie jaki jest tytuł całego projektu?
2: Tytuł projektu brzmi Obecne w kadrze i taki właśnie, tak nas właśnie możecie znaleźć na Facebooku jako wydarzenie. I tam będą na pewno wszystkie informacje oraz zdjęcia, które będą na wernisażu, a nawet i więcej.
3: I możecie szukać naszych plakatów, które pewnie już wiszą na waszych wydziałach.
1: Świetnie. To teraz w takim razie, skoro się dowiedziałam, że wy też braliście udział w tym całym projekcie jako fotografowie, to opowiedzcie o waszym doświadczeniu z tym związanym. Bo też zapewne no macie już, to nie jest wasz pierwszy raz z sesjami z modelkami, i ogólnie w przypadku takich sesji, więc jak się wam podobało? Czy wyciągnęliście z tego może jakieś ciekawe doświadczenia albo umiejętności?
3: Nie. Nie, ale już tak nie żartując.
1: Super.
3: To ta sesja była na pewno zupełnie inna niż taka klasyczna, gdyż była dużo bardziej, bym powiedział, spontaniczna, bo zawsze jak planujemy sesję, to mamy jakiś zamysł, chociaż tutaj też mieliśmy, ale nie tak konkretny jak zazwyczaj. Zawsze mamy już dobrane mniej więcej tło, pozy czy ubiór, a tutaj trzeba było się zapoznać w ogóle z profilem działalności naszej modelki. Ja akurat miałem studentkę z koła naukowego, z KAP, z Wydziału MEL, Karolinę Skalską i z nią mi się pracowało super, gdyż mimo iż trzeba było być faktycznie spontanicznym, to Karolina jakby wiedziała, czego chce i trochę odciążała mnie, bo tak naprawdę większość to ona wymyślała, ja tylko patrzyłem na scenografię i jak to będzie wyglądało w obiektywie, ale była zdecydowana na to, jakie chce mieć zdjęcia i czego nie chce, więc współpraca była super i dużo się nauczyłem. Tak z mojej strony, może teraz Basia coś opowie.
2: Tak, ja miałam sesję z Anią, którą serdecznie też pozdrawiam. Ania aktualnie robi doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej. I nasza sesja przebiegła bardzo przyjemnie i będę ją wspominać na pewno długo. Ania jest super dziewczyną, z którą mi się świetnie współpracowało, gdyż obie miałyśmy super pomysł, super dużo pomysłów i wszystko starałyśmy się zrealizować. Właśnie nawet jak ja się zacinałam, to Ania często wpadała na jakiś pomysł i na pewno ta sesja przebiegła bardzo fajnie. No i
3: czego się nauczyłaś?
2: Czego się nauczyłam? Na pewno tak jak też powiedziałeś, że z reguły nasze sesje są przemyślane i z reguły to my wymyślamy pomysły i staramy się studio przygotować pod nas. Tak teraz my musieliśmy się dostosować do miejsca oraz do pracy modelki. Na pewno dało mi to dodatkowe doświadczenie do współpracy z nowymi osobami, z nowo poznanymi, a także do pracy w nie najłatwiejszych warunkach, bo też pomieszczenia nie były za duże, ze światłem mogłam sobie dużo na pewno popróbować i w tym kierunku też się wiele nauczyć.
1: A to w takim razie bylibyście zainteresowani lub może już planujecie realizować więcej projektów tego typu, żeby fotografować właśnie Politechnikę i całą, nie wiem, studentów, pracowników i ogółem wszystkich właśnie od tej bardziej naukowej strony. Jak wcześniej wspominaliście, że się też skupiacie dużo na imprezach Politechniki i na takich luźniejszych w samym klimacie i atmosferze wydarzeniach. Czy bylibyście chętni iść właśnie w tą taką bardziej profesjonalną stronę i ewentualnie starać się o taką działalność w tym kierunku i na przykład realizować jeszcze więcej grantów, żeby się rozwijać w kolejnym aspekcie?
3: Dobre pytanie. W zasadzie bardzo często takie projekty są u nas spontaniczne i wychodzą z tygodnia na tydzień, jak jakieś koło albo klub zgłosi się do nas. Aczkolwiek aktualnie rozpoczynamy pracę nad realizacją kolejnego grantu, który nam przyznano. Tym razem nie będzie to fotografia, a filmowanie kół naukowych. I głównym założeniem tego grantu, który głównie będzie realizował nasz filmowiec Norbert, którego pozdrawiamy, jest właśnie nagranie serii wywiadów z członkami wszelakich kół i organizacji na Politechnice. Więc z założenia całkiem podobny grant, aczkolwiek projekt będzie zupełnie inny, gdyż no, teraz to będzie film, nie zdjęcia. No i też format wywiadu wydaje mi się, że jest może mniej artystyczny, a bardziej dokumentalny. Więc jakby jak najbardziej jesteśmy otwarci na propozycje, jeżeli jakiś klub koło ma fajny pomysł, który chciałby z nami zrealizować, to jesteśmy otwarci. A co do planowanych, to właśnie tylko mamy ten projekt filmowy, jak na razie. Ale to może się dużo wszystko zmienić, bo tak to u nas już wygląda.
1: A czy zaczęliście już może pracę nad tym właśnie nowym projektem i ewentualnie, jeżeli odpowiedź to tak, to z jakimi kołami już współpracujecie?
3: To jest trudne pytanie dla mnie o tyle, gdyż troszkę nie siedzę w tym projekcie, bo jestem bardziej fotograficzny niż filmowy, ale z tego co wiem, to chłopaki już bardziej myślą albo realizują ten projekt koncepcyjnie niż już praktycznie, ale też z tego co wiem, to zaczęli takie wywiady z kołem naukowym WTracing, więc te filmowania się odbywają. I wydaje mi się, że zarówno my, jak i WTracing jest zadowolony jak do tej pory.
1: To świetnie. Jeszcze też słyszałam, że na wernisażu, a propos samego filmowania, ma się też pojawić krótki film. I czy, Basiu, może chciałabyś coś więcej opowiedzieć na ten temat? Nawet kilka słów dodać.
2: Tak. Jest to mała niespodzianka, o której za dużo nie mówiliśmy, gdyż ten pomysł powstał dużo później niż sam pomysł na zdjęcia. Z niektórymi modelkami przeprowadziliśmy krótkie wywiady, które będą właśnie zmontowane w jeden film i na miejscu już będzie postawiony telewizor oraz głośniki i będziecie mogli sobie na pewno zasiąść przed telewizorem i posłuchać chwilę czegoś więcej o projektach dziewczyn na zdjęciach.
1: Super. Cały wernisaż zapowiada się naprawdę obiecująco i brzmi naprawdę jakby był świetnie dopracowany i przygotowany. Więc bardzo dziękuję, że miałam okazję porozmawiać z wami na ten temat. To się jeszcze zapytam na sam koniec, jak do was dołączyć, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Czy macie jakieś wymagania odnośnie nowych członków, jeżeli byłby ktoś chętny? I no z chęcią usłyszę o tym, jak poszukujecie nowych ludzi, czy szukacie też nowych osób.
3: Tak, szukamy osób cały czas. Można się do nas zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest na naszym fanpage'u. Możecie też również napisać do nas w wiadomości na Messengerze Klub Filmowo-Fotograficzny Focus i wtedy automatycznie wyślę wam się wiadomość, gdzie możecie taki formularz wypełnić. Co do wymagań, to nie mamy żadnych. Wystarczy, że ktoś ma chęci i może nawet nie mieć aparatu w rękach. Wszystko nauczymy. Mamy serię szkoleń przez cały rok, od podstaw fotografii aż do fotografii analogowej, więc możemy każdego nowego członka wyszkolić, tylko jeżeli by chciał i się angażował. Więc tak.
1: Świetnie. Mam nadzieję, że minimum jedna osoba słuchająca nas teraz została zachęcona do przyjścia do was i zaangażowania się w waszą działalność. Więc chciałabym wam bardzo podziękować za wywiad. Rozmawiałam dzisiaj z Sergiuszem i z Basią. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się również podobało. Nasz czas wywiadowy się kończy. Czy może jeszcze chcielibyście jakieś ostatnie słowo powiedzieć lub kogoś pozdrowić jeszcze na żywo?
2: My również bardzo dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję, że widzimy się w sobotę na wernisażu.
3: Tak, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że ktoś się do nas zgłosi. Zapraszamy z otwartymi rękoma i zapraszamy na wernisaż. I jeszcze tak na koniec chciałbym pozdrowić mamę i tatę.
1: Mega słodko. W takim razie przejdziemy już do dalszej części naszej audycji i przechodząc w nią posłuchamy sobie 88 od Rysy.

I dzisiaj wyjątkowo nowość muzyczna od Tani Gaz Rozweselający, warszawskiego kwartetu grającego muzykę art rockową, tak myślę można ich określić. Bardzo ciekawa, niebanalna muzyka, intrygujące teksty i ich najnowszy singiel pod tytułem Uciekaj, wicedyrektorze.

ukradziono lub zniszczono 20 znaków kodowych informujących o strefie czystego transportu.

0: będzie liderem mistrzostw świata.
1: Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.
2: W tym roku Monako udowodniło, że potrafi dostarczyć chaosu, pomimo że na ulicznym torze trudno o wyprzedzanie. Kimi Antonelli perfekcyjnie wykorzystał pole position i od startu kontrolował tempo wyścigu, nie popełniając najmniejszego błędu na wymagających ulicach Monte Carlo. Za jego plecami trwała walka o podium, a kolejne neutralizacje, kary i awarie sprawiły, że sytuacja zmieniła się niemal do samej mety. Największym bohaterem weekendu był właśnie Antonelli, który sięgnął po piąte zwycięstwo z rzędu i jeszcze bardziej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Drugie miejsce wywalczył Lewis Hamilton, a najniższym stopniu podium stanął Isaac Hadjar, zdobywając swoje pierwsze podium dla Red Bulla. Drugie miejsce Hamiltona pozwoliło mu na zajęcie drugiego miejsca w Mistrzostwach Kierowców, co było możliwe przez to, że George Russell zajął w niedzielę 12 miejsce po odsłużeniu kary drive-thru, która była wynikiem błędu zespołu. Dla kibiców Maxa Verstappena był to jednak weekend do szybkiego zapomnienia. Holender odpadł już na pierwszym okrążeniu po problemach z jednostką napędową, kończąc wyścig bez punktów. To bolesny rezultat, zwłaszcza że tempo w kwalifikacjach pozwoliło mu na zajęcie drugiego miejsca na starcie. W Monako każdy błąd lub awaria kosztuje podwójnie, a tym razem Red Bull nie miał szans nawet rozpocząć właściwej walki o dobry wynik. W cieniu walki o zwycięstwo warto odnotować jeszcze jeden symboliczny moment. Fernando Alonso zdobył pierwszy punkt dla Astona Martina w tym sezonie. Hiszpan finiszował w punktowanej dziesiątce głównie dlatego, że wyścigu nie ukończyło aż 7 kierowców. Max Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Berman, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lance Stroll, Lando Norris. Monako ponownie przypomniało, jak bezlitosny potrafi być uliczny tor. Awarie, kolizje i problemy techniczne wyeliminowały sporą część stawki. Ten jeden punkt Alonso od razu przywołał wspomnienie Roberta Kubicy, który w sezonie 2019 zdobył dla Williamsa jedyny jeden punkt w całym roku, również w wyścigu pełnym chaosu i wycofań. Po szalonym weekendzie w Monte Carlo nie trzeba długo czekać na kolejne emocje. Już w ten weekend kierowcy wrócą do rywalizacji podczas Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie, gdzie przekonamy się, czy ktoś zdoła zatrzymać rozpędzonego Antonellego.
3: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
4: Już w ten weekend dni Ulsenowa. Wydarzenie pełne darmowych koncertów znanych gwiazd. Zagrają m.in. Mysłowic, Kult, Peja Slams Attack czy Fish Emade Tworzywo.
5: W piątek o 19 warszawskie koło Młodych Inicjatyw Pracowniczej organizuje pożegnanie Buwbaru, niesławnego food hallu utworzonego mimo protestów studentów oraz żądań co do utworzenia prawdziwie publicznej stołówki. Miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zamożnych turystów nie cieszy się popularnością wśród studentów, a w zasadzie wśród nikogo, ponieważ już po miesiącu funkcjonowania okazuje się, że inwestycja jest nierentowna.
4: A w sobotę o 20 w Turnus Cafe druga edycja Europop, gdzie zagra m.in. Julek Ploski i Vegetable.pl, czyli elektroniczna, taneczna twarz polskiego niezalu. Wejść za darmo.
5: A kuriera przygotował Stanisław Szewczyk.
6: Co innego?
7: O co?
6: Posłuchaj tego.
8: Kul-

w dzisiejszym Posłuchaj Tego chciałabym się skupić na singlu pod tytułem Yin artysty o pseudonimie Cold, ale najpierw trochę o samym artyście. Cold to koreański wokalista i można powiedzieć, że trochę też raper, który zadebiutował w 2016 roku jako członek duetu Off On Off, tworzącego w stylu indie R&B. Później Cold odseparował się od duetu, duet się w zasadzie rozpadł i w 2018 roku wydał swoją pierwszą solową epkę. I wtedy pozostał też w sumie przy tym stylu, takim R&B, indie, w którym tworzył też w tym duecie. Jego imię sceniczne, Cold, to ma być właśnie taka gra słowna od słowa cold po angielsku zimno, a na końcu jest e, żeby było trochę tak ciekawiej, ale to ma być właśnie taki kontrast do tego, że jego muzyka ma być właśnie taka ciepła i raczej spokojna. Jako właśnie solowy artysta tworzył tego typu muzykę, ale właśnie dlatego chciałam się skupić na singlu Yin, bo jest to właśnie takie wydanie, które trochę zmieniło kierunek jego artystyczny. Jest to przede wszystkim pierwszy całkowicie anglojęzyczny album, można tak powiedzieć. Co, jak jest się fanem muzyki koreańskiej i K-popu, może się kojarzyć trochę źle, ponieważ jeżeli artyści zaczynają tworzyć całkowicie po angielsku, to czasem to tak trochę spada jakość tych utworów. Ewidentnie się pojawia taka chęć zabłyśnięcia na rynku zachodnim i wtedy trochę, to zawsze idzie trochę taki gorszy pop, bym powiedziała. Ale tutaj moim zdaniem wcale to nie była zła zmiana. Pojawiło się trochę więcej energii na pewno w utworach Colda i właśnie trochę takiej innej energii. Trochę też tego popu i właśnie pierwszym utworem, który chciałabym tutaj zaprezentować, będzie I Color You. Dla mnie jest to trochę taki główny utwór tego singla, który swoją drogą ma 3 utwory i jest właśnie w porównaniu do jego poprzednich wydań taki funk popowy, a wcześniej było bardziej indie R&B, więc usłyszmy, jak to brzmi.

0: To był utwór I Color You, Colda. Czy mogę dostać jakiś komentarz od moich współprowadzących?
1: No, takie funkowe, faktycznie.
0: Funkowe, prawda?
1: No, to prawda.
0: Dokładnie. I to jest pierwszy raz, kiedy się pojawił taki styl u Colda, więc teraz chcę wam pokazać trochę, co robił wcześniej. Więc zaprezentuję wam utwór Gold, na którym pojawia się również Dean. Tutaj ostrzegam, koreański. Myślę, że to właśnie tak dobrze prezentuje, jak wcześniej brzmiał Cold. I

0: I to była piosenka Gold, jeszcze duetu Off on Off. I to by było chyba na tyle z Posłuchaj Tego.
1: Tak jest, dziękujemy Jagodzie za wejście stałe i już powoli się żegnamy. Tak, ze studia przy Wadyńskiego 12 w budynku DS Wiedza mówili do Was Stanisław Szewczyk, Ignacy Kozak.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Jagoda Bozek.
0: Dziękuję bardzo.
1: Natalia Lech.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aleksander Scholl.
4: Dziękuję bardzo.
1: Realizowali nas niezastąpieni Maciej Dyba i Patryk Kuczyński. I na zakończenie jeszcze ostatni utwór z wejścia stałego.
0: Dokładnie. Będzie to Nirvana Blues. Utwór, który oczywiście jest ukłonem do Nirwany. Jeżeli wsłuchacie się w tekst, usłyszycie jeszcze więcej. Who's that in my mirror? You look just for me, but you smell like teen spirit.

czuję nawet w słuchawkach, jest trochę zmienione. Mam nadzieję, że nie będę kasłał do mikrofonu. Nie mogę się jakoś odpędzić od tego. Może to powietrze, nie wiem, może powinienem zmienić na górskie. Wakacje idą, to będzie na to okazja. Dzisiaj natomiast muzycznie postrok, kontynuacja tego, co przed tygodniem, tylko oczywiście w nowym wydaniu. Nowa płyta od zespołu z Szwecji, który tutaj się nieraz pojawiał. Szczegóły na fanpage'u audycji Postscriptum za moment na Facebooku się pojawią, więc jak ktoś jest ciekawy, to może zajrzeć już za parę minut, a jeżeli nie zajrzy, to za kilkanaście minut będzie można to usłyszeć na własne uszy, tam ze słuchawek, z głośników, z czego tam radia internetowego można słuchać. Także taki jest plan na najbliższą godzinkę. Będzie trochę słów, bo ta płyta jest pod tym względem o tyle interesująca, że Szwedzi często mieszają postrok z wokalami i tych wokali akurat jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast zaczniemy sobie od czegoś, no powiedzmy, trochę mocniejszego, ale też bardziej klimatycznego. Dawno w audycji, o ile chyba w ogóle nie było kiedyś, ale dawno temu, projekt There's a Light. No i dzisiaj zaczniemy sobie od utworu Within the Tides. Dzisiaj generalnie wieczór z trochę dłuższymi, ale bez przesady, utworami.

Zaczęliśmy sobie od There's a Light i utwór Within the Tides. Taki postrokowy, instrumentalny, gitarowy zespół, który tworzy już muzykę od 15 lat. To jest niemiecki projekt założony w mieście Lahr w Baden-Württembergii. No i jak do tej pory dwa albumy. Ostatni w 2021 roku, For What May I Hope, For What Must We Hope. No akurat utwór Within the Tides właśnie z niego pochodzi. No prawie godzinny album. Częściowo też są utwory ze słowami, ale dziś wybrałem na początek wersję instrumentalną. Generalnie duecik. Trochę mi przypomina z jednej strony Collapse Under the Empire, trochę też O Hiroshima, które dzisiaj będzie głównym punktem programu, czyli szwedzki projekt. Nowiutki album, świeżutki. And the dead tree gives no shelter. Faktycznie z takim umarłym drzewem na okładce. Dzisiaj trzy utwory. Zaczniemy sobie od numeru jeden. Może nie mój faworyt, ale też całkiem ciekawie Szwedzi zaczynają ten nowy album. Później jest, no, powiedziałbym interesująco, ale o tym będzie jeszcze okazja opowiedzieć. Pierwszy kawałek nazywa się Servant of All. Prawie 7 minut, czyli nieznacznie krótszy od There's a Light. No i to w sumie wprowadzenie w świat nowego albumu i ten pierwszy utwór dużo mówi o tym, co jest dalej.

Hiroshima, utwór Servant of All, otwierający album The Dead Tree Gives No Shelter. Ta płyta ukazała się w piątek. W piątek, więc świeżutkie dzieło, 8 utworów, no tak około 50 minut muzyki. Dzisiaj 3 kawałki w audycji sobie posłuchamy. Fenomenalna końcówka tego kawałka i też trochę tak jakby pokazująca, co na tym albumie można się spodziewać. Więc jest sporo wokali męskich, które w Hiroshima raczej zawsze stanowiły, no prawie zawsze stanowiły ważny element. To Jakob Nilsson jest tutaj odpowiedzialny za kwestie wokalne, no ale też i gitarę, perkusję, multiinstrumentalista generalnie. Paru kolegów go wspiera w składzie, no i tak sobie tworzą od lat już prawie 20. Po drodze oczywiście pewne zmiany były. To, co cieszy, to fakt, że akurat And the Dead Tree Gives No Shelter ukazuje się 2 lata po poprzedniczce All Things Shining. To sobie słuchaliśmy w dużym mierze w audycji w 2024, więc całkiem szybko nowy album. Powiedziałem o tym, że są wokale, że tych wokali jest sporo. Jest też bogato instrumentalnie. No tutaj końcówka akurat Servant of All, to trochę akustyka, trochę pianino, więc to nie jest takie typowe gitarowe granie, gdzie te gitary po prostu dominują i jest ściana dźwięku. Jest tu więcej zabawy i takiej fikuśnego rotowania różnym instrumentarium. No i to akurat bardzo, bardzo mi do gustu przypadło na tym nowym albumie. Moim faworytem jest Tree of Life. To jest generalnie utwór ze środkowej części, numer 5. No i bardzo, bardzo ciekawie poprowadzony jest ten kawałek z melodią, która tutaj naprawdę robi robotę i pomysłem takim wyłamującym się schematowi zwrotka, refren, jak to w postroku bywa.

za nami Tree of Life. Drzewo życia, jak mi się kojarzy z filmem Źródło Darrena Aronofskiego, tak sprzed lat już ładnych nastu. Tam też wokół tematu drzewa życia cała historia jest osnuta. Tutaj orientalnie to brzmi, powiedziałbym tak egzotycznie momentami. No to jest właśnie wykorzystanie instrumentarium spoza typowo rockowego świadka i to znakomicie działa w przypadku utworu Tree of Life od O Hiroshima. Orientalnie, tak ciekawie, eklektycznie, to ten kawałek jakby najjaśniej w tej środkowej części moim zdaniem leśni, no i zapadł mi w pamięć na tyle, że dzisiaj postanowiłem go ze sobą przynieść. Exit Cloud kończy album, też prawie 7 minut opowieści w trochę innym wydaniu.

instrumenty dęty się pojawiają i one wprawdzie tutaj gdzieś w tle są w końcówce utrzymane, ale też takiego orientalnego ducha nadają. Trochę takie bliskowschodnie, trochę właśnie bardziej subkontynentu indyjskiego. Można powiedzieć, muzyczne klimaty się od razu w głowie uruchamiają. No i tak egzotycznie w pewien sposób, oryginalnie ten nowy album to Hiroshima brzmi. Interesujący, ciekawy, to na pewno być może się w podsumowaniach roku gdzieś tam pojawi. No i cóż, dobrze, że Szwedzi tak szybko i tak sprawnie postanowili wydać swoje nowe dzieło. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten zespół dzisiaj, bo już jesteśmy w drugiej połowie audycji, a jeszcze parę kawałków nam, i to niecałe takich krótkich, zostało. Więc zaczniemy sobie do A.A. Williams, która wraca do audycji dzisiaj z utworem Evaporate, bo też jakoś słuchając nowego Hiroshima nie mogłem odnieść wrażenia, że takie trochę właśnie z A.A. Williams mi się kojarzyło, a to jest jakby pierwsza rzecz, a druga jest taka, że nowy album wyszedł, dzisiaj sobie go nie posłuchamy, ale może w najbliższej przyszłości coś Solstice w audycji się pojawi, więc tak trochę zapowiedziowo.

A.A. Williams dzisiaj w audycji. Tak trochę gotycko, trochę podniośle, postrokowo powiedziałbym, też metalowo na swój sposób, no bo taki jest właśnie styl Alex Williams, która tworzy jako A.A. Williams. No, trochę doomgaze'u, generalnie duży miks gatunkowy. Dzisiaj wyciągnąłem trochę starsze nagranie, natomiast Solstice to jest nowiutkie dzieło, tegoroczne, też 5 czerwca miało premierę, tak samo jak u Hiroshima, więc no z dwojga złego musiałem coś wybrać do dzisiejszej audycji. Wybór upadł na Szwedów. A.A. Williams z nowym krążkiem też na pewno do poskryptu w najbliższym czasie przyjdzie, tym bardziej, że też jest właśnie, podobnie jak Evaporate dziś wybrane, jest utrzymane tak na postmetalu, na styku postmetalu i postroka. Do tego wokale właśnie takie trochę gotyckie. Godzinka z ciężką muzyką, taką powiedziałbym troszkę przygnębiającą, troszkę melancholijną. Także to na to jeszcze przyjdzie czas w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach. Endless Dive to z kolei nawiązanie do tego, co mieliśmy ostatnio, czyli Belgia, bo z Belgii pochodzi ten projekt i to najdłuższy utwór dzisiaj. Wprawdzie 10 minut nie ma, ma 8 trochę i trochę, ale Miss Adventures to w sumie jakby bardzo, bardzo dobrze koresponduje z tym, co nowe o Hiroshima prezentuje, więc jest postrok, jest gitarka, jest troszkę takiego klasycznego, można powiedzieć, komponowania stylistycznego. Także dzisiejsza najdłuższa propozycja od Belgów z Tournai.

Departed Tournai, czyli Endless Dive, to utwór Miss Adventures, dzisiejsze najdłuższe. No i na koncie tutaj akurat projekt ma 3 albumy. Ostatni w zeszłym roku Suvenances, ale akurat jego żeśmy nie słuchali, bo to jest bardzo odbiegły stylistycznie album od poprzedniczek. Raz, że utwory króciutkie, cały album ma raptem 30 minut, a na nim jest 11 utworów, większość to jest tak 2 minuty. Więc dzisiaj coś starszego i coś bardziej osłuchanego w audycji ze sobą przyniosłem, bo z Fall Time z 2019 roku pochodzi Miss Adventures, czyli z debiutanckiego krążka Belgów. A teraz powrót do Szwecji, taki chyba najbardziej klimatyczny utwór wieczoru. Dark Clouds Mean War. Dzisiaj było burzowo, były ciemne chmury, ale to na szczęście nie oznaczało wojny. Nordic Giants było niedawno w audycji z nowym albumem. Dzisiaj wracamy, ale do czegoś też starszego.

za nami. Utwór Dark Clouds Mean War od Nordic Giants, projekt z Brighton. Tak gdzieś pomiędzy postrokiem i innymi gatunkami się obraca. No i tutaj też jakby wykorzystanie niekonwencjonalnych instrumentów z trąbką, gitarą, na której gra się smyczkiem czy cymbałami na czele. Duet. Under Celestial Alignments, tego sobie słuchaliśmy niedawno, bo to była płyta tegoroczna, natomiast kawałek Dark Clouds Mean War to, można powiedzieć, już dużo starsza propozycja. Dismantle Suns, epka z 2013 roku, kończy się właśnie tym utworem i kończy dzisiejsze postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Może będzie A.O. Williams, może będą inne premiery. If This Trees Could Talk też niedługo będzie mieć nowy krążek, wyczekiwany po wielu latach. Także końcówka wiosny gorąca, jeżeli chodzi o premiery. Dobranoc i do usłyszenia.

Niedziałające metro i szalejąca ulewa nie powstrzymały nas przed tym, żeby się z wami tutaj spotkać i dotrzeć na czas na Waryńskiego 12 do siedziby Radia Aktywnego, by rozpocząć kolejną audycję Smells Like Toxic. Witajcie, moi drodzy, przy mikrofonie Krzysztof, za konsoletą Mateusz Leszczyński. Lecimy z tradycyjnym odcinkiem, w którym dzisiaj akurat będzie nieco takiej, można powiedzieć, muzycznej bieżączki, ponieważ będziemy się tutaj łapać różnych wydarzeń ze świata muzyki. Głównie będzie chodziło o koncerty, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Pierwsza część audycji będzie w dużej mierze w okolicach heavy metalowych, w drugiej części z kolei skręcimy bardziej w stronę alternatywnego rocka, kończąc na trip-hopie i hip-hopie. Także oczywiście serdecznie zachęcam do pozostania z nami do godziny 20.

21. No i mimo, że już minęło trochę czasu od koncertu Metalliki w Chorzowie, to i tak cały czas jeszcze echa tego wydarzenia gdzieś tam pobrzmiewają w muzycznych mediach i w naszych tutaj też polskich. Ostatnio było też głośno z uwagi na pewną gówno burzę, jaka się działa w internecie przy okazji koncertu Dawida Podsiadły, który też niedawno zagrał swój koncert też właśnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i wyszło na to, że w zasadzie dość podobna publika na obu tych koncertach była i rozwrzała taka dyskusja na temat, no właśnie, publiki, jaka się na tych koncertach dzieje, no bo umówmy się, że Metallica już nie jest zespołem, który jest stricte zarezerwowany tylko dla tej metalowej części publiczności, tylko no właśnie coraz więcej różnych osób się tam pojawia. Między innymi osób, które potem też na koncercie Dawida Podsiadły mogły się znaleźć. Oczywiście części osób to się nie podoba, więc dyskusja na ten temat jest całkiem ciekawa, o czym możliwe, że za jakiś czas będę miał okazję porozmawiać w swoim podcaście, który prowadzę zaraz z Kubą Wojakowiczem. Scena Główna też oczywiście zachęcam do obczajania tego, co się tam dzieje. Można nas słuchać na serwisach streamingowych, no i oglądać też nas na YouTubie. Jeżeli chodzi o tą moją współpracę z Ebilet Now, to jeszcze drugi utwór trochę do tego nawiążę, ale warto by było najpierw powiedzieć coś o pierwszym, ponieważ to jest oczywiście klasyk. Jest to kawałek One z płyty And Justice for All z roku 88. No i jeden oczywiście z najpopularniejszych utworów Metalliki, praktycznie taki stały bywalec w ich setliście. I często tak mam, kiedy jakiś znany zespół gra koncert, a ja nie mogę na nim być, no to z automatu gdzieś mam ochotę sobie tych rzeczy posłuchać. Jako że też dużo zajmuję się muzyką i między innymi na moim Instagramie dużo jest kontentu muzycznego, też kontentu perkusyjnego i tak dalej, więc no też z racji chociażby tej kultowej partii w środku utworu na podwójnej stopie, no gdzieś ten utwór cały czas się pojawia, czy to w jakichś rolkach z koncertu właśnie, czy jeżeli chodzi o tą partię, czy o partie gitarowe. Ale rzadko mam tak okazję, z tego też względu, że jest to taki klasyk, posłuchać sobie tego utworu tak od początku do końca. Nie wiem, czy też tak macie, że czasami tak się łapiecie na tym, że mimo że utwory są bardzo znane i są bardzo mocno wryte w wasz umysł, to rzadko tak sobie macie okazję usiąść i posłuchać sobie go tak od początku do końca troszeczkę ze świeżą głową. Ja właśnie ostatnio tak zrobiłem z utworem One, który po prostu no, jest absolutnie fantastyczny i genialny. Chciałem zrobić audycję poświęconą głównie właśnie takim utworom, takim klasykom, które gdzieś tam może nie tyle, że są zapomniane, no bo właśnie bardzo mocno są one wryte gdzieś w naszą uwagę. Ale tak, żeby jeszcze zwrócić uwagę na samo to, jakim dobrym po prostu te utwory są, jak dobrymi są utworami. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Może kiedy zrobię tą audycję, to powiem o tym nieco więcej. Oczywiście album And Justice for All to jest klasyk, też rozpoczął taką, można powiedzieć, serię trochę kontrowersyjnych albumów w dyskografii Metalliki. Tutaj głównie chodziło o produkcję, o redukcję basu, no ale też ta produkcja też stała się w pewien sposób przełomowa i inspirująca dla późniejszych metalowych kapel. I praktycznie można powiedzieć, że następny utwór, bo to też będzie utwór od Metalliki, jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co oni zaprezentowali właśnie na tym utworze, bo And Justice for All było bardzo takim progresywnym, wręcz chirurgicznym albumem, a z kolei po albumie Black Album, czyli tym oczywiście chyba obok Master of Puppets najbardziej kultowym i tym, który wniósł ich do mainstreamu, przyszedł czas na album Load, który w tym roku obchodzi swoje 30. urodziny. Dosłownie parę dni temu mieliśmy okrągłą rocznicę. I właśnie tutaj też odsyłam do portalu Ebilet Now, ponieważ napisałem tekst na temat tej płyty, trochę na temat kulis powstawania tego albumu, jak i też taką
taką swoją własną opinię na to, jak się ten album po latach broni, bo oczywiście w 96 roku, no to ten album był bardzo kontrowersyjny, natomiast jak to często bywa, czas leczy rany i wiele osób się z tymi albumami Metallica z lat 90. przeprosiło. Niemniej to są albumy, do których teraz Metallica rzadko sięga na swoich koncertach, w przeciwieństwie do takiego One, który jest grany praktycznie zawsze, no ale ten album pokazuje inne podejście, właśnie takie bardziej wyluzowane, bardziej rockowe, więcej jest inspiracji z bluesa, czy Southern Rocka, czy nawet Stoneru, to wszystko gdzieś tam w tym tekście jest opisane, więc bardzo was do tego zachęcam, żeby sobie go obczaić, bo się dość mocno przy tym napracowałem. I też chciałbym zagrać utwór, który jest nieco mniej znany z płyty Load, mianowicie to będzie utwór The House Jack Built, no pozostający nieco w cieniu takich przebojów jak Until It Sleeps, Hero of the Day, Mama Said, czy King Nothing, ale ten utwór akurat mi się wydaje dobrze obrazuje to, w jakim kierunku Metallica w tamtym czasie poszła, także utwór teraz z tej płyty, a chwilę później też klasyki thrashu, którzy zagrali swój ostatni już pewnie koncert w Polsce podczas ostatniej edycji Mystic Festivalu.

wyluzowana Metallica z albumu Load of the House Jack Built, a chwilę później już za nami Megadeth i ich klasyczny utwór Holy Wars, The Punishment, był utwór otwierający ich kultowy album Rust in Peace z roku 1990. Oczywiście tego utworu nie mogło zabraknąć na koncercie, który Megadeth zagrał w ramach Mystic Festivalu, który po raz ostatni odbył się w Stoczni Gdańskiej. Już wiemy, że festiwal dalej się będzie odbywać w Gdańsku, ale w innym miejscu. I no, tak jak już wspomniałem, Megadeth kończy karierę. Prawdopodobnie był to ich ostatni koncert w Polsce, chociaż to też nie wiadomo, bo jak byliśmy chociażby z moim przyjacielem Karolem na Sepulturze w Spodku, myśląc, że to będzie ich ostatni koncert w Polsce, to potem się okazało, że właśnie pół roku później na Mysticu też zagrali, więc wiadomo, jak to jest z tymi pożegnalnymi turami, ale też z tego, co ludzie mówili, no to Dave, zwłaszcza jego forma wokalna, która nigdy nie była jakoś wybitnie mocna, to jeszcze biorąc pod uwagę jego ostatnie perypetie z nowotworem, no to też nieco mocno go nadszarpnęła. No ale też biorąc pod uwagę jego sytuację zdrowotną, no też można liczyć na to, że jednak to będzie koniec. Niemniej Megadeth się pożegnał podczas pierwszego dnia Mystic Festivalu, który widać było, że był stricte tak zaprojektowany pod thrash metal, bo i Overkill zagrało i Forbidden, no i też Anthrax, który był drugim headlinerem, to jest jedna z też moich ulubionych kapel tamtego okresu, no i ludzie mówili, że tak generalnie, no to oni na żywo się zaprezentowali bardzo dobrze, oni zawsze byli w cieniu tych pozostałych trzech zespołów, ale na żywo bardzo dowożą teraz, w końcu po 10 latach wychodzą z nowym materiałem, więc liczę, że będzie jeszcze okazja ich zobaczyć, no bo w tym roku się nie udało, a to jest jeden z takich zespołów dla mnie do odhaczenia, więc teraz zagramy Anthrax, a chwilę później jeszcze też coś, co tak jak patrzyłem po komentarzach, zespół, który chyba też zagrał jeden z lepszych koncertów podczas tej edycji Mystic Festivalu, ale to już nie będzie zdecydowanie szybkie granie, tylko raczej coś bardzo, ale to bardzo wolnego.

sea man is rather dismal creature.

I za nami rozpędzony Anthrax z kawałkiem Got The Time cover Joe Jacksona. No a już teraz za nami klasyka wolnego, smolistego grania, czyli Electric Wizard i utwór We Hate You. Tak jak pierwszy dzień Mystic Festivalu widać było, że miał takie znamiona bardziej trashowe, no to z kolei drugi już był bardziej, można powiedzieć, w stronę właśnie takiego stonerowego, dumowego grania, no bo poza Electric Wizard zagrali również I Hate God, czyli też taki klasyk sludge'u z Louisiany, Down z Philem Anselmo na wokalu, czy między innymi Corrosion of Conformity, którzy na początku grali co prawda hardcore punk, ale później skręcili bardziej też w stronę takiego wolnego, smolistego stoner rocka. Dzień wcześniej też z kolei zagrali Truck Fighters. Myślę, że generalnie Mystic Festival jest ciekawą opcją dla fanów generalnie muzyki metalowej, ponieważ znajdują się tam praktycznie wszystkie możliwe odmiany i odcienie tego gatunku. No i tak jak też czytałem, że co by nie było, klasyka pozostanie klasyką i Electric Wizard dał w opinii wielu osób, no, jeden z lepszych koncertów podczas tej edycji Mystic Festivalu. Niedawno też kolejny koncert w Polsce zagrał zespół Guns N' Roses. To jest też dla mnie niesamowite, że w zasadzie posiadając dwa pełne albumy, oczywiście ten drugi licząc jako jeden, mam na myśli User Illusion, mimo że to są dwie płyty, ale napisane podczas jednej sesji nagraniowej, jeden album z coverami, jeden album akustyczny, no i Chinese Democracy, czyli taki kolektywny gdzieś tam potworek Axla Rose'a, no to ten zespół cały czas przyciąga ludzi, cały czas jest w stanie zapełniać salę, chociaż tym razem zostało to zmienione, jeżeli chodzi o ich przyjazdy do Polski ze stadionów, ponieważ dotychczas głównie grali na stadionach, na hale. Tym razem zagrali w potężnym obiekcie, jakim jest Prezero Arena w Gliwicach. I to, co też już od paru dobrych lat się daje we znaki, no to też wokalna forma Axla Rose'a, który, no już delikatnie mówiąc, ma oczywiście momenty, kiedy wraca do swojego charakterystycznego, potężnego wokalu, jednak przez większość czasu gdzieś tam próbuje łapać te dźwięki głosem podobnym do myszki Miki i nie, troszeczkę to mnie gdzieś tam odrzuca, mimo że swego czasu Guns N' Roses byli jednym z moich ulubionych zespołów, kiedy się wkręcałem w muzę i miałem naprawdę na nich grubą jazdę, to gdzieś myślę, że jest dużo innych koncertów, na które można by było pójść. To, co też patrzyłem w komentarzach, to, że już tym razem ludzie mieli takie lekkie znużenie tym, że Guns N' Roses gra długie koncerty, bo to zawsze było ich domeną, no i przez lata ludzie uważali, że to jest ich wielki atut właśnie, że to nie są takie tylko na zasadzie tam 45 minut największe hity, jeden numer na bis i zwijka, tylko no to ich koncerty momentami potrafiły opiewać nawet na 30 utworów, a też wiele z kawałków Guns N' Roses do najkrótszych nie należy. Wystarczy wspomnieć takie utwory jak Estranged czy November Rain, ale no już tym razem to się tak gdzieś dało we znaki, bo też oni bardzo lubią dodać jakieś dodatkowe solówki i tak dalej, i chyba też się troszeczkę zmieniła już publika, która jednak oczekuje nieco bardziej zwartego show. To, co było ciekawe podczas tego koncertu, to, że wrócili do utworu, którego nie grali od bardzo dawna. W zasadzie już od momentu reunionu ze Slashem i Duffem McKaganem nie grali go w ogóle. To jest numer z płyty Appetite for Destruction, numer Think About You, który znalazł się w setliście koncertu w Gliwicach, i to jest też ciekawe, że ten utwór jest na tej trasie grany po raz pierwszy z właśnie Duffem i Slashem na scenie od roku 1987, czyli od momentu wydania płyty, co też świadczy o tym, że nawet w momencie, kiedy oni już ten album promowali, to i tak nie sięgali po ten utwór, co jest moim zdaniem
zdaniem troszeczkę takim lekkim zaskoczeniem, bo uważam, że każdy utwór z ich debiutanckiej płyty świetnie na koncerty by się nadawał. Więc my oczywiście teraz zagramy dla was ten utwór, a chwilę później coś o już z bardziej takich naszych 90s-owych stricte klimatów. Formacja Garbage i się podzielę swoimi wrażeniami z koncertu, na którym już tym razem miałem okazję być, jaki odbył się na letniej scenie progresji.

No i Gansi już za nami, a teraz już też powolutku kończy się jeden z największych hitów formacji Garbage Only, Happy When It Rains. Bardzo dobrze pasuje ten tytuł do dzisiejszej pogody. I koncert Garbage odbył się w ramach letniej sceny progresji i szczerze mówiąc, pod kątem brzmienia to był jeden z lepszych koncertów, na jakich byłem od dawna. No ale zresztą czemu się dziwić, skoro jest w tym, ze członkami tego zespołu jest trzech producentów. Oni sobie sami potrafili produkować tej płyty, no i świetnie też było zobaczyć Butcha Viga na scenie, czyli producenta między innymi takich kultowych albumów jak pierwsze dwie płyty The Smashing Pumpkins, no czy przede wszystkim Nevermind, Nirwany. To, co się rzuciło w oczy, to to, że mimo, że to był koncert na letniej scenie, to mam wrażenie, że on się nie sprzedał tak dobrze, ponieważ nie było wcale tam aż tak dużo osób. To, co też mi się nie do końca podobało, to publika, która była taka nieco drętwa i skostniała. Ale też może nie ma co się temu dziwić, ponieważ mimo, że już raczej mi jest bliżej do 30 niż do 20, to i tak byłem jedną z młodszych osób na tym koncercie. Co też pokazuje, że mimo, że na przykład Garbage w latach 90 byli jednak przedstawicielami tej bardziej mainstreamowej części alternatywy, to oni, mi się wydaje, że nie rezonują tak do końca już wśród współczesnej młodzieży, a na przykład, nie wiem, weźmy sobie na przykład taki zespół jak My Bloody Valentine, który wtedy uchodził za dużo bardziej niszowy, a myślę, że no teraz oni byliby w stanie sprzedać naprawdę bardzo duży obiekt. Ale z kolei pod kątem performance'u bardzo wszystko mi się podobało i szczerze mówiąc, patrząc też na to, że część z tych członków nawet już jest w połowie drogi między 70 a 80, no to i tak werwa, z jaką grali Shirley Manson, jest świetną frontmanką. I też sama energia tych utworów, myślę, wydaje, że naprawdę świetnie by się sprawdziła na jakimś festiwalu, więc bardzo bym jeszcze chciał, żeby ten zespół gdzieś może mocniej zarezonował wśród może nieco młodszej publiki, bo naprawdę to był świetny koncert i aż szkoda, że aż tak mało osób na niego przyszło. Kończąc już nasze dzisiejsze wydanie, wspomnę jeszcze o ostatnim koncercie, na którym byłem, czyli na koncercie Trickiego, też w progresji, ale już w klubie. Szczerze mówiąc, nie do końca mi się ten koncert podobał. Byłem nieco zawiedziony, głównie z tego względu, że jakby to powiedzieć, wszystko było tak bardzo pośrodku, było tak mocno uśrednione, czyli ani to nie było jakoś bardzo imersyjne, ani to nie było jakoś bardzo energetyczne. No wiadomo, że od muzyki Trickiego nie ma co oczekiwać jakiejś większej energii. Z drugiej strony też to nie było jakoś bardzo minimalistyczne, a był zespół na żywo, był perkusista i gitarzystka, ale tak naprawdę te utwory w żaden sposób nie zmieniły się względem tego, co jest na płytach. Zagrali tylko 45 minut plus bis, co w sumie może i dobrze, ponieważ fakty są takie, że nieco wynudził mnie ten koncert, a progresja była zawalona po brzegi. Było mega gorąco, bo tego dnia też padał deszcz, więc było tam goręcej nawet niż w naszym studiu. Teraz też bardzo takie jednolite, niezmieniające się światło praktycznie przez cały koncert też dodawało takiego znużenia. Publika też taka była moim zdaniem nieco dziwna, ponieważ z jednej strony pojawiały się jakieś pojedyncze osoby, które bardzo tak żywiołowo, aż nieadekwatnie do tej muzyki reagowały i krzyczały. Z drugiej strony byli ludzie też tacy trochę bardziej wycofani. Nie wiem, może po prostu nie jestem do końca targetem, bo tak naprawdę poza jego pierwszym albumem nie słuchałem go jakoś bardzo, ale to było dość takie dziwne doświadczenie. To jest z tego, co patrzyłem w internecie, to też wiele osób podzielało ten
ten pogląd, wiadomo, że też dla wielu osób, które go słuchały, kiedy wydawał swoją muzykę, no to był on czymś nowym, czymś ciekawym, czymś innym i czymś bardzo nowatorskim, no ale też fakty są takie, że świat poszedł bardzo mocno do przodu i myślę, że w ramach tego, co on robi, mniej więcej można by było znaleźć dużo ciekawszych koncertów. Także tak, ale mimo to cieszę się, że go zobaczyłem na żywo i że między innymi takie klasyki jak utwór Overkong, którym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, też miałem okazję usłyszeć na żywo. Też duży shoutout dla Marty Złakowskiej, która z nim grała, ponieważ śpiewa naprawdę fantastycznie. No i co? I będziemy się z wami żegnać. My oczywiście zapraszamy na You've Got The Vibe, zaraz audycja Postscriptum, a my się pewnie słyszymy za tydzień. To była audycja Smells Like Toxic. Krzysztof Szyc za mikrofonem, Mateusz Leszczyński za konsoletą. Trzymajcie się i do usłyszenia.

episode. I'm out.

things to prove.

Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, nie wierzę, że to mówię, ale Radioaktywne w środę o 18.30 znowu żyje, ponieważ aktywacja środowa wraca z przymusowej przerwy wynikającej z tego, że zniknęliśmy jak JJ Joker z internetu. Dokładnie tak, nazywam się Kaspar Jakowski, prowadzę dzisiejsze wydanie, realizuje nas Natalia Lech, dołączy do nas jeszcze za chwilę Aleksander Scholl i w tej trójce będziemy aktywować dla was ten środek tygodnia przez najbliższe półtorej godziny, a w ramach tego wiadomości studenckie, kurier kulturalny, kartka z kalendarza, nowość muzyczna, przespaniałe wejście stałe, które będzie super ciekawe, super porywające, super interesujące. Być może wybierzemy kolejną Sigmę, może tym razem.

Od kwietnia czekaliśmy na najnowszy album warszawskiego zespołu Faraway, bo to właśnie wtedy pojawił się pierwszy singiel zapowiadający drugie, długo grające wydawnictwo od tej grupy. Radio Orient jest idealnym brzmieniowym balansem między współczesnością a uciekającymi w szaleństwo polskimi latami 80. Członkowie zespołu sami często podkreślają inspiracje takimi klimatami. Cała płyta jest bardziej lotem w nieznane, którego nie można, a nawet nie chcę opisywać je słowami przyziemnymi i znanymi. Jeżeli chcecie być wyrobem garmażeryjnym w słoiku, nie ufać propagandzie snu albo udać się poza pętlę lat, to koniecznie dajcie się porwać temu saksofonowemu szaleństwu. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym.

0: usłyszeliśmy właśnie utwór zatytułowany Alarm jest Bogiem od grupy Faraway z naszej najnowszej płyty tygodnia, czyli wydawnictwa zatytułowanego Radio Orient. No i moi drodzy, proszę was o opinię. Olek, może od ciebie zaczniemy.
1: Okej, ja już się wypowiadałem wczoraj na temat tego albumu. Uważam, że jest świetny, uważam, że Faraway z każdym kolejnym albumem coraz bardziej łączy różne gatunki, różne style, które nawarstwiają się i tworzą takie bardzo ciekawe połączenie. Jest dużo bardziej eksperymentalny ten album na pewno od poprzednich. I mi się bardzo dobrze go słucha. Słuchałem już kilka razy co najmniej całego. No w sumie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, czego nie powiedziałem już wcześniej.
0: Kiedyś klasa, dzisiaj klasa, tak pomiędzy
1: tak,
0: od wczoraj.
1: Tak.
0: Ja się z tobą po prostu zgodzę. Wydaje mi się to bardzo ciekawe wydawnictwo. Podoba mi się generalnie cała ta zabawa z tym, że to jest właśnie takie pomieszanie tego Orientu z tymi latami 80. Bo czuć jakby oba te wątki w tematach muzycznych, które słyszymy. I bardzo zaskakująco dobrze się to klei. To nie jest dosłownie to, co teraz powiem, nie trzeba, proszę nie brać tego dosłownie, ale to jest właśnie takie, gdyby Lady Punk stwierdziło, że są z Bliskiego Wschodu, to jest taki trochę klimat i nie, jakoś mi to klei się, bo to nie jest dosłownie styl Lady Punk, nie powiedziałbym, że to jest Lady Punk, jeśli chodzi o te inspiracje z lat 80., ale właśnie chodzi o ten trop, że idziemy w ten kierunek muzyczny, z tych...
1: No, Lady Punk to niekoniecznie,
0: ja wiem,
1: no,
0: że to nie...
1: za... No zawsze na pewno w Faraway i no w sumie w Faraway głównie tak bardzo czuć inspirację twórczością Brylewskiego, to zawsze u nich słychać i to no jest jak najbardziej na plus, bo to jedna z moich ulubionych osób muzyki
0: top
1: polskiej.
0: Top 10 osób
1: w ogóle.
0: Brylewski.
1: Tak.
0: Dlatego mówię. Nie chodziło mi o to, to jest dosłownie, oni inspirują się Lady Punk, tylko że to jest, że idziemy w ten taki okres muzyczny. Tak, to miałem bardziej na myśli, że...
1: To oczywiście.
0: I to zaskakująco dobrze działa i mi się to osobiście wydaje na plus i ja daję okejkę, a nawet dużą okejkę z plusikiem.
2: Ja też się wypowiem, bo słuchałam i uważam, że na żywo ich wykonania są świetne. Nagranie też jest naprawdę super... super jakości, ale na żywo brzmią naprawdę o niebo lepiej i no właśnie jest to coś zupełnie innego niż takie standardowe, te obecne trendy w muzyce i jest naprawdę przyjemne do słuchania i wręcz hipnotyzujące, więc moim zdaniem świetne wykonanie i świetny album. Tyle mogę od siebie dodać.
0: Jesteśmy więc bardzo zgodni, że polecamy, więc chyba pozostaje po prostu ten utwór, to wydawnictwo całe Faraway polecić. No i ale oczywiście, jeśli jeszcze nie jesteście przekonani po jednym utworze, albo po dwóch utworach, jeśli wczoraj słuchaliście aktywacji torkowej, to pamiętajcie, że na czwartkowej i piątkowej aktywacji również usłyszycie po jeszcze jednym utworze spośród 11, które składają się na Radio Orient. W sobotę na tygodniku muzycznym o godzinie 16 usłyszycie inne utwory, które nie znalazły się na aktywacjach i dowiecie się, co redakcja muzyczna sądzi o tym wydawnictwie i naszej płycie tygodnia, a całą płytę tygodnia od godziny 15 będziecie mogli usłyszeć od deski do deski na naszej antenie w niedzielę, jak mówiłem. Cóż, tym samym podsumowujemy i zakończymy na chwilę obecną płytę tygodnia i ten segment. Za chwilę wracamy z kurierem kulturalnym, ale do niego, zanim on, to usłyszymy utwór FKA Twigs Ride the Dragon.
3: Hey, I made your mixtape. Because when I feel you, I feel me.
4: Love, please go ahead, I don't see.
3: And when I feel me, it feels good.
4: That's why I've been standing in the bright lights for you. You wanna get a bit of

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Dziś wieczorem z Patty w gości wyjątkowe trio. Katarzynę Zjabiluk przy głosie i fortepianie. Kasper Malisza ze skrzypcami i Grzegorza Tarwida przy syntezatorach. Trójka muzyków łączy ze sobą światy, które rzadko kiedy rozmawiają tak otwarcie. Ukraińska muzyka ludowa, polska tradycja folku gorlickiego i skandynawska szkoła improwizacji. Drzwi otwierają się od godziny 20, start o 20.30. Wstęp wolny.
2: W czwartek 11 czerwca w Teatrze Dramatycznym rusza 46. edycja warszawskich spotkań teatralnych, jednego z najstarszych polskich festiwali teatralnych. W programie wiele ciekawych tytułów, m.in. Ajoub, czyli spektakl argentyńskiej reżyserki Mariny Otero, osobista, polityczna i trudna opowieść o miłości do człowieka, któremu świat systematycznie zamykał drzwi.
1: Jeśli szukacie powodu, żeby przez cały dzień patrzeć w okno, PKP właśnie go wam dostarczyło. I cenie śpieszny to retroskład w oliwkowej barwie, który jedzie z Warszawy przez Białystok, Ełk, Giżycko, Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz i Malbork z powrotem do Warszawy, ale inną drogą. Trasa zajmuje ponad 12 godzin, a o to właśnie chodzi. Wagon restauracyjny VAR serwuje potrawy, które niemal zniknęły z kolejowych jadłospisów. To nie jest tylko sposób na przemieszczenie się z punktu A do punktu B, ale zaproszenie do przeżycia podróży samej w sobie. Najbliższy nieśpieszny już w tę sobotę.
2: A kuriera przygotowała Weronika Siemińska.

usłyszeliśmy właśnie utwór Never Saw You Again, a teraz czas na wejście stałe, raczej nasz segment, który powracał na środzie, czyli czas na Sigmę Tygodnia, którą tym razem przemianujemy tymczasem na Sigmę z dłuższej, nieokreślonego bliżej okresu czasu, który jest dłuższy niż 7 dni. Razy 4. Tak. Mianowicie, wydaje mi się, w tym tygodniu ten wybór jest dosyć oczywisty, szczególnie dla osoby, która stanowi człon redakcji Sportowej Radioaktywnego, czyli jedyna słuszna Maja Chwalińska. Jakby historia dosyć spektakularna, jeśli chodzi tak nawet nie tylko o polską jakość jakby i polskie wyczyny tenisowe, ponieważ z tego co pamiętam jest to przynajmniej trzecia w ostatniej historii Polka, która zrobiła finał wielkoszlemowy po Czyścidze Świątek i i Agnieszce Radwańskiej, ale to co jest ciekawsze, to to, że to jest w historii w ogóle istnienia rankingów tenisowych, zawodniczka, która przez kwalifikacje przeszła i znalazła się w finale turnieju wielkoszlemowego, więc naprawdę niesamowity wyczyn i styl, jakim to zrobiła, był naprawdę, porwał cały świat tenisa, więc szapoba. Szkoda oczywiście, że nie udało się wygrać w finale, ale i tak historia jest już piękna, jest w niej bardzo dużo takich małych smaczków, które naprawdę są fascynujące, a co ważniejsze dla kariery samej zawodniczki, to gigantyczny awans w rankingu WTA, który sprawia, że jest już w tej magicznej setce, która bardzo często zapewnia wstęp na większość ważnych turniejów i co bardzo pomaga generalnie w budowaniu dalszej kariery, ponieważ bardzo łatwo jest teraz zbierać punkty rankingowe, które pozwalają ci się utrzymać na wodzie w tym wszystkim. Tak więc Maja Chwalińska, gratulujemy, dziękujemy ci za te ostatnie 3 tygodnie, które dla nas zrobiłeś w Paryżu i my lecimy dalej, za chwilę wiadomości studenckie, ale najpierw utwór grupy Coles, Guns Egana.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Nowy wybieg dla pingwinów. Utrudnienia w ruchu tramwajowym. Pijany kierowca buszujący w zbożu. A wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Warszawskie Zoo otworzyło nowy wybieg dla pingwinów przylądkowych. To pierwsza z większych inwestycji przygotowywanych na stulecie ogrodu zoologicznego. Odwiedzający mogą od teraz podpatrywać zwierzęta z bliższej perspektywy. Pawilon mieści się w pobliżu wejścia od ulicy Ratuszowej. Zwiedzający mogą obserwować podopiecznych ogrodu zarówno na wybiegu, jak i pod wodą przez przeszkloną ścianę basenu. Nowa przestrzeń ma jak najlepiej odwzorowywać naturalne środowisko pingwinów przylądkowych, czyli wybrzeże Afryki Południowej. Od 15 czerwca tramwaje nie będą kursować Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i Metropole Mokotowskie. Powodem są równoległe prace torowe prowadzone przez tramwaje warszawskie oraz przebudowa infrastruktury ciepłowniczej. Ruch tramwajowy zostanie skierowany na trasy objazdowe przez Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką. Uruchomione zostaną także dodatkowe linie tramwajowe i kursy autobusów. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami oraz czasowymi zmianami organizacji ruchu. Prace mają potrwać do połowy sierpnia. Ponad 3 promile alkoholu w organizmie, 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia nie powstrzymały mieszkańca gminy Dzierżążnia przed zajęciem miejsca za kierownicą. Możliwej tragedii zapobiegła obywatelska interwencja. Zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwego kierowcy w Podmarszczynie policja otrzymała w poniedziałek, 8 czerwca po godzinie 14. Dotarłszy na miejsce, patrol zastał kobietę, która poinformowała, że odebrała kluczyki podejrzanemu kierowcy. Po krótkich poszukiwaniach policjanci ujrzeli wystającą ponad łan głowę mężczyzny. Okazało się, że był to poszukiwany kierowca. Alkomat wskazał u niedoszłego zbiega 3 promile alkoholu we krwi.
0: A wiadomości przygotowałem ja, czyli Aleksander Scholl.

0: Witamy się z wami po krótkiej przerwie i teraz przyszedł czas na naszą ulubioną część, jaką jest dyskusja i dzisiaj sobie porozmawiamy o miłym temacie, jakim są wakacje. Czy lubicie wakacje? Czy lubicie odpoczywać?
1: Nie no, jestem masochistą, oczywiście nie cierpię wakacji. Ja tylko lubię być bity przez uczelnię i nazywany studentem debilem, oczywiście.
2: Kto w ogóle lubi wakacje?
1: Co ty, za dużo finansza i ferwa się naglądałeś, dziewczyno, że...
0: No przepraszam, Nie no. Zmieniamy temat, okej?
1: Nie no, wakacje, kiedyś klasa, dzisiaj klasa, no. Cytując współczesny język mediów społecznościowych.
0: Okej. To moje pierwsze pytanie, jakie, to jest takie bardzo standardowe. Jaki był wasz ulubiony wyjazd wakacyjny, żeby tak przyjemnie zacząć? Bo to jest naprawdę super. Jeżeli macie jakieś ciekawe historie, to tym bardziej o nich wspomnijcie.
1: To jest trudne pytanie.
0: Naprawdę?
1: No w sensie, dobrze. Wiesz co, już ci tłumaczę dlaczego, bo u mnie, jako człowiek, który sporo czasu dzieciństwa i nastoletnie lat spędził w sporcie, to wyjazdy wakacyjne były ich pula bardzo ograniczone, jeśli chodzi o to, że zawsze robiło się bardzo podobne rzeczy, bo jechało się na obóz, co najwyżej zmieniało się to, gdzie jedziesz na obóz, a i tak rok do roku prawdopodobnie wylądować w tych wszystkich samych miejscach na obóz, więc na obozie, więc teraz próbuję sobie przypomnieć, kiedy pojechałem na wakacje i nie był to obóz żeglarski.
0: Kiedy ostatni raz miałem wolne? Pomyślmy. Brak wolnych dni.
1: Ale w sumie każdy mój wyjazd za granicę był fajny.
0: Okej.
1: Okay. Ja wiem, że to jest, ale nie umiem wykazać...
0: Czyli nie lubisz Polski?
1: Nie, uwielbiam Polskę, tylko w Polsce parę... Wbrew pozorom nie zwiedziłem o wiele więcej Polski w ramach wakacji swoich niż w zagranicy, bo... Wiadomo, dużo się zwiedziało, wycieczki szkolne, takie rzeczy, tylko to nie jest ta grupa wyjazdów, o które teraz pytanie się toczy, więc przez to... Plus tam zawsze na wakacje za granicę jeździłem w towarzystwie bardziej znajomych, a tak to się zawsze z rodziną, jak się młodszym było, to trochę inaczej się też patrzy na to. Więc...
2: No ja się dalej zastanawiam nad odpowiedzią i w sumie nie wiem, czy był jeden taki konkretny wyjazd, taki jeden, że nie wiem, wakacje... 2018 czy coś, tak to nie chyba, ale takim ulubionym miejscem, do którego zawsze lubię wracać i wracam tam w sumie często bardzo, bo prawie co roku, no to Kazimierz Dolny. Nie wiem czemu, zawsze mnie ludzie pytają, co tam takiego jest, że tak lubisz tam jeździć, ale poza tym, że jest to bardzo ładne miasto, bardzo ładna okolica, dużo, o dziwo, dużo rzeczy do zobaczenia, jak na takie małe miasto w, można by powiedzieć, mniej ciekawej części Polski. Ale jakoś jest to takie moje ulubione miejsce od lat już.
1: Nie, rozumiem. Kazimierz Dolny fajny jest. I on ma i trochę z naturalnych takich rzeczy do zobaczenia i ma trochę z właśnie takiej architektury i takiej właśnie kulturowo-historycznych aspektów, więc takie wszystkiego po trochu można. Więc ja tam rozumiem twój wybór. Też wydaje mi się, Kazimierz jest fajny strzałem. Tylko ja byłem na wycieczce szkolnej, dlatego nie uwzględniałem go.
0: A to Kasper, masz też może miejsce, do którego po prostu lubisz wracać, a nie jako swój ulubiony wyjazd, tylko na przykład...
1: Lubię do Pucka wracać, w sensie, bo tam dużo byłem właśnie przez to, że to jest taka trochę stolica takiego żeglarstwa sportowego, w sensie tam się po prostu bardzo dużo dzieje i się często tam jeździ, bo to jest dobry akwen do trenowania i przez to trochę znam to miasto jak własną kieszeń, jak na to, ale jest ono ładne. Ja osobiście lubię po prostu Puck, ale bym miał jeszcze jakiś wskazać, góry są, w sensie w sumie wszystkie góry w Polsce są spoko. Bym powiedział. Naprawdę, no. Jest dużo fajnych miejsc i ciężko... Nie trzeba, wydaje mi się, że dobre jest to, że nie trzeba mówić, że któreś jest najlepsze.
0: Okej. Okay. Ja mogę powiedzieć i dać jednocześnie bardzo duże polecenie. Ja bardzo lubię wracać i co roku jeżdżę od 6 lat jakoś do Wysowy Zdrój. To jest w Beskidzie Niskim i tam jest pięknie. Nie są to wysokie góry, no jak sama nazwa wskazuje. A jest tam świetnie, jest cicho. Jest to takie... tak daleko od większej cywilizacji, że łapie internet sieci słowackiej, więc już naprawdę jest to super. Polecam wam, jeżeli lubicie jeszcze przysmaki łemkowskie, bo tam jest bardzo wysoki odsetek łemków, to też na pewno jest to miejsce dla was.
1: Co to jest łem?
0: Łemkowie, to jest mniejszość etniczna.
1: Okej, okay. Zrozumiałem, to jest jakiś produkt spożywczy.
0: Nie, Łemkowie, mniejszość etniczna, zamieszkująca głównie południe Polski, przy granicy ze Słowacją i chyba też z Ukrainą, dość spore, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Ja, w sumie Beski to nie jest, ale Bieszczady są niedaleko, więc, ale... A mnie to ciekawi teraz pytanie takie, jak tam jest, bo to na przykład, co bardzo dobrze wspomina z Bieszczad, to jak jest tam, przez to, że właśnie jest spokój i cisza, i nie ma dużo cywilizacji, przez to jak to ono jest odporne, nie ma tam dużego zaśmiecenia świetnego tak zwanego. I świetnie widać gwiazdy. Mhm. I jak się chodzi na przykład w Bieszczadach, się po prostu patrzy w niebo, to tak dużo pięknych widok, to jest tak piękny widok. W porównaniu na przykład z Warszawą czy okolicami, gdzie po prostu jest bardzo dużo zanieczyszczenia światłem, które szkodzi obserwacjom astronomicznym.
0: To właśnie w tej Wysowej, jak jeżdżę co roku, to jest tam świetnie, bo ta Wysowa jest, no, wioską, no ciężko to nazwać, że jest to wieś, jest to miasteczko, bym powiedziała, ale nawet jak się jest właśnie w środku miasta, jest świetna widoczność powietrza, ponieważ droga, która wychodzi na jakiś kilometr poza miasteczko, się kończy i jest tam po prostu piach, dalej Słowacja, więc to jest naprawdę koniec cywilizacji. I jak w sierpniu jest czas, kiedy można oglądać spadające gwiazdy, wszystko tam pięknie widać. Więc to jest naprawdę świetne miejsce.
2: A to tak a propos Bieszczad jeszcze, to w sumie bardzo wysoko, jak chodzi o jakiś ulubiony wyjazd tak przez całe życie, to właśnie wycieczka w Bieszczady i to wycieczka w liceum szkolna. Więc to, no tak chyba mało osób by powiedziało, że to ich ulubiony wyjazd był, ale dla mnie zdecydowanie tak. I od tego czasu też mi się chce wracać tam w te Bieszczady bardziej i bardziej chyba doceniłem te walory, których też, no znaczy wnioskuję, że większość osób nie widzi po tym, że tam jednak turystyka i cywilizacja nie jest aż tak bardzo rozwinięta, ale to tylko lepiej.
0: To jeszcze, skoro już weszliśmy w sumie na ten temat gór, to wolicie bardziej wybierać się nad morze czy w góry? Czy na przykład jest wam ciężko wybrać? Bo uważam, że to się na przykład z wiekiem zmienia, że właśnie z reguły w przypadku dzieci właśnie lubią jeździć nad morze, a ja im starsza jestem, tym bardziej lubię wracać w góry. Więc jak to u was wygląda?
2: Ja lubię jeździć nad morze, ale właśnie najbardziej zimą w sumie. Albo późną jesienią, albo zimą. Bo i tak nie za bardzo jest jak się kąpać. W sensie, no można, ale to nie jest jakieś super nad naszym morzem. A ja w ogóle lato nie za bardzo lubię, więc w góry to też nie lubię latem jeździć, bo też jest gorąco tak samo. Ale no polskie morze latem, tak w szczycie sezonu, to jest piekło na ziemi, jak dla mnie. Już nieistotne, czy to jest jakiś Gdańsk, Sopot, czy jakaś mniejsza, mniej oblegana miejscowość, to i tak, no nie wydaje mi się, żeby to było jakieś przyjemne miejsce do odpoczynku po prostu. Ale zimą już owszem.
1: Teraz jak tak to powiedziałeś, to ja się nawet dziwię, bo jak myślę o miastach Gdańsk, Sopot, Gdynia, to ja nie myślę o tym, że jechać tam na plażę, tak szczerze. To jest takie, o, jest plaża, to jak nie będzie się znudzi się zwiedzanie miasta, to można się przejść na plażę. Dla mnie to są takie miasta, które raczej zwiedza, żeby zobaczyć miasto, a jak chcesz na plażę spędzić czas, to właśnie idziesz do jakiejś małej miejscowości się jedzie. To jest, ale więc zaciekawiłeś mnie, że to jest, można tak. Można mieć taką percepcję i teraz mnie zastanawia, czy to jest tak powszechniejsze i ja jestem jakiś, ta logika jest taka moja
2: Znaczy
1: nietypowa,
2: mi się zdarzyło
1: czy...
2: być pewnie w którymś z tych miast na plaży latem i jest tam, nie wiem czy gorszy tłum niż w innych tych mniejszych miejscowościach, ale na pewno jest porównywalny, więc no jest tragedia raczej. Ale właśnie mi się wydaje, że jak najbardziej ludzie jeżdżą do... No Gdynia pewnie jest najmniej popularna.
1: No ja się powiedziałbym, że wakacyjnie Gdynia jest najpopularniejsza.
2: Tak? Ja bym stawiał, że Sopot raczej.
1: Albo Sopot, faktycznie. Bo Sopot ma jeszcze kilka takich bardziej ciekawych atrakcji turystycznych, a Gdynia jest taka, głównie ma port i to jest jej główna zaleta.
0: Ale właśnie w Gdyni nie ma aż tak dużo, no bo to jest... dość nowe miasto i tam głównie są ewentualnie miejsca na noclegi. W samej Gdyni nie ma aż tyle, no nie chcę mówić, że Gdynia jest nudna, ale tam po prostu nie ma masy ciekawych. Jest plaża.
1: Jest.
0: Jest port, jest dworzec.
1: Jest molo w okolicy, jakby okolice takie jako spacerowe wokół plaży.
0: Mhm. Ale tak to wszystko jest w Sopocie i w Gdańsku.
2: No ale Gdynia nie jest jakaś za ciekawa. No,
1: ja właśnie w Gdyni przyznać. Głównie to było tak, że przy dworcu spałem, jechało się kawałek do portu. W porcie się siedziało...
2: Spałeś przed... przy dworcu, w sensie na ławce?
1: Nie, po prostu hotel, w którym spaliśmy wtedy, jak byłem na regatach, to był naprzeciwko dosłownie dworca, że się, żeby dobrze. Dojechać, do, iść do portu się dostać, to się szło, tak naprawdę wychodziło przez dworzec, bo się szło od jednego końca tego tunelu, którym można wejść na perony, bo tak to było zlokalizowane i się wyjeżdżało na przykład rowerem na halę dworca. To było zabawne, jak się jechało rowerem, się przedzidowywało przez to. A potem wzdłuż tej właśnie głównej drogi do portu się dojeżdżało. Bo ja właśnie tak i byłem w porcie, ogarniałem się na trening lub start, startowałem, wracałem do hotelu, żeby odpocząć. A odpowiadając na twoje pytanie, Natalia, ja bym powiedział, że góry. Bo dla mnie tak, że morze to głównie jest fajne, bo żeglarstwo. A góry są fajne, bo są narciarstwo, jest w zimę, jest, po prostu są ładne i bardziej mi leży koncepcja odpoczynku przez to, że się po prostu idzie na wędrówkę. I mi to, ja to lubię odpocząć, właśnie po prostu pójść i po prostu móc iść przed siebie musieć przez 20 km w górę, po górach. Bo jest właśnie, można popatrzeć na coś ładnego i można sobie po prostu posiedzieć. Na się poegzystować. O,
2: no właśnie to jest super, ale nie latem. Zawsze wszystko poza sezonem, jak dla mnie. W Polsce przynajmniej. W sumie nie wiem, czy za granicą odnosiłem aż takie wrażenie. Znaczy pewnie w jakichś miejscach typu Paryż, no to na pewno. Ale jakoś w Polsce, może dlatego, że bardziej znam te wszystkie miejsca i bywałem po kilka razy, to jeżeli mam w ogóle w Polsce jechać gdziekolwiek w jakieś takie miejsce bardziej wakacyjne, wczasowe, to nigdy w wakacje w ogóle.
1: Ale w góry nie w sezonie, że z racji na tłumy, czy z racji na to, że jest za gorąco po prostu?
2: No głównie z racji na to, że jest za gorąco, ale okay. No takie Bieszczady na przykład są fajne właśnie dlatego, że nie ma tam nikogo, tak? Jedzie się taką późną jesienią czy zimą. Zimą to może jeszcze trochę coś tam jest, ale no na przykład jesienią tak, no jest tam taki zupełny spokój. To wszystko jest wręcz opustoszałe, a latem może jest mniej ludzi niż w Zakopanem, ale dalej oni tam są i zimą pewnie też, więc... Bo, a że gorąco to swoją drogą.
1: Bo właśnie ja bym powiedział, że mi się właśnie z wędrówkami po górach kojarzy to, że generalnie nawet w sezonie nie ma zbytnio tam ruchu. I to jest też fajna zaleta tego, że po prostu idziesz i kogoś zobaczysz, powiesz cześć na szlaku i idziesz dalej. I w sumie i tak do przodu. No. I to jest też właśnie takie, że nigdy nie jesteś w takiej zupie dużego tłumu. Dlatego może po prostu chodziłem po górach, które są celowo opustoszałe w jakiś sposób. Ale faktycznie rozumiem, że jak się nie lubi gorąca, to... Chociaż w górach to jeszcze jest pół biedy, bo jak się chodzi nie po tych wysokich, to na przykład w lasach się po prostu można... Często się spędza dużo czasu, więc się
2: no,
1: chowa.
2: No to prawda.
1: Więc to tak. Właśnie jest tak zacienione i wtedy... No dalej jest gorąco bazowo, ale nie masz takiej tragedii z racji na temperaturę. Ale rozumiem...
2: Właśnie może nawet jeżeli chodzi stricte o wakacje, o lato, gdzie jednak ta temperatura jest wysoka, to właśnie może też bym się skłaniał bardziej w kierunku gór niż morza.
0: A macie jakieś właśnie takie preferowane części, jak na przykład Bieszczady? Jeszcze gdzieś lubicie wybierać, żeby było mniej ludzi, nie jak na przykład Zakopane, kochane i Tatry? Albo jakieś inne części.
1: Macie góry jakieś... sobie są dobrym terenem, żeby mało ludzi spotkać. Bo są takie właśnie mało ludzi kojarzy one w ogóle o górach sowich, mi się wydaje, jeśli się nie jest takim zapaleńcem szlakowym, bo podejrzewam, że ludzie, którzy są bardziej zakręceni na punkcie wędrówek i takich szlaków, to wiedzą doskonale, czym są góry sowie. Ale one nie są takim właśnie, bo nie wiem, wiesz gdzie są, to są takie część Sudetów zasadniczo. Ale jak ja tam przynajmniej byłem właśnie tak w sezonie, no to miałem przyzwoity tłum. Nie było jakiegoś takiego tłumu na szlaku, tylko było raczej tak, kogoś się zobaczyło, ale to, więc może nie jest to jak Bieszczady, że nikogo nie ma, ale się kojarzy, ale nie jest tak, że cię to jakoś się przeciąża człowiek, jak nie lubi tłumów i raczej nie doświadczy takiego dyskomfortu z tego tytułu.
2: Ja to właściwie nie wiem. Wydaje mi się, że nie mam jakiejś takiej bardzo ulubionej części.
0: Po prostu Bieszczady.
2: No.
1: Po prostu musi się ostudzić.
2: Inne części gór, inne rejony też mają swój urok oczywiście. No nawet Zakopane. No niby te Krupówki, niby tłumy, niby no wiadomo, ale ja tam lubię czasem się przejść tak zimą po Krupówkach i sobie się napić grzańca, zjeść kofra. No w końcu Polakami jesteśmy. To taka typowa polska aktywność. Czasami można.
1: Chociaż mi się tylko po prostu wydaje, że jednak mi się Krupówki właśnie kojarzą, że w zimę tam jest tłocz to właśnie. Więc tam wam wydaje mi się, że ty raczej byście odnalazł w jesieni w tym miejscu.
2: No na pewno bardziej, w sensie tam jest tłoczno w sumie o każdej porze roku, ale to też coś w sobie ma, no.
1: Nie no, koniec końców też tłoczne miejsca są tłoczne i bez powodu jednak. W wielu miejscach jednak one są zapchane przez turystów, bo po prostu są tam ciekawe rzeczy.
0: A to czy uważacie, że Zakopane jest w takim razie ciekawą lokalizacją, czy po prostu jest popularne turystycznie?
2: Nie no, ja uważam, że jest bardzo ciekawą lokalizacją przez architekturę na przykład. Styl zakopiański jest bardzo specyficzny, nawet nie tylko dla całej Polski, ale dla tego konkretnego rejonu. I no, jak się zwraca uwagę na architekturę, to Zakopane jest bardzo ciekawe. Tylko no, trochę zepsute na pewno natłokiem reklam, lokali usługowych, różnych plomb nowszych, starszych i takiego pomieszania z poplątaniem trochę. Ale no, dla osób interesujących się architekturą to jest bardzo ciekawe miejsce.
1: Mi się właśnie wydaje, że trochę Zakopane w moim przypadku jaki przykład miasta, do którego nie darzę jakichś negatywnych emocji, ale też nie darzę pozytywnych emocji właśnie z racji na to, że jest to trochę jego własny sukces go zjadł. Bo właśnie ja nie lubię generalnie im dalej od takiej właśnie komercjalizacji, nie chcę powiedzieć, bo to nie jest złe, że coś jest że jest jakby korzysta się i próbuje się zarobić na turystyce, tylko już tam jest tyle tego, tych prób tego, że trochę zabija to całą atmosferę. Tak jak właśnie plażowe kurorty na północy Polski, właśnie nad morzem w sezonie. No tak. No, to jest jednak, ten problem.
2: Jednak jest to malutkie miasto, a zjeżdżają się tam wszyscy Polacy i nie dość, że Polacy, to jeszcze ludzie z innych krajów też. Więc.
0: A to uważacie w takim razie, że większość takich no, turystycznych bardziej miejscowości jest bardzo mocno skomercjalizowana, że tam się stawia na reklamę i na turystę, czy jednak większość tych miejsc jest w stanie pozostać w takim oryginalnym dla siebie klimacie i atmosferze? W Polsce na przykład, bo to w różnych krajach wygląda zupełnie inaczej.
1: Wydaje mi się, że trochę nie da się przed tym uciec. Kwestia jest tylko, jak uda się miastu, władzom miasta zmitygować to, żeby właśnie trochę, żeby nie zatracić, żeby nagle tło, którym jest próba jakby usługi związane z turystyką, nie stały się głównym planem, a wszystko to, dlaczego coś jest atrakcyjne, stało się niechcący tłem, bo po prostu w natłoku wszystkiego. I tutaj łatwiej mają generalnie duże miasta i mi się wydaje, że te najsłynniejsze lokalizacje też mają dużą zaletę, są duże, przez co bardziej rozmywa się to wszystko. Właśnie Zakopane ma ten problem, jak Olek słusznie wspomniał, że on jest małe i przez to tam jak chce się upakować usługi i z nich żyć jakieś przez turystykę, no to po prostu trochę już nie ma gdzie tego robić i to się taki niestety źle kończy. No.
0: A na przykład byliście może ostatnio w Krakowie, bo ja zauważyłam, bo na przestrzeni ostatnich lat praktycznie co roku jestem w Krakowie minimum raz i zauważyłam, że stało się to tak bardzo mocno turystyczne miasto i straciło taki swój swego rodzaju naturalny charakter i jest tam masa nowych lokalizacji, które mają głównie przyciągać turystów. I czy uważacie, że na przykład takie miasta przez to tracą na tym bardzo, na swoim takim wizerunku ogólnym, czy uznajecie to jako naturalny proces?
2: W sumie to nie wiem, od ilu lat regularnie bywasz w Krakowie, bo ja, no można powiedzieć, że dość regularnie. Myślę, że tak raz w roku od paru lat mi się zdarza tam być. Zdecydowanie jest to miasto turystyczne. Ja się trochę zdziwiłem, mieszkając w Warszawie, która no jednak jest stolicą, a jest w ogóle nieporównywalnie mniej turystyczna. Też znowu to, że jest większa, więc to się trochę rozmywa bardziej. A w Krakowie się koncentruje na tym starym mieście Kazimierzu i może kawałeczek dalej. Ale zdziwiło mnie to też na samym początku, jak tam przyjeżdżałem. I to ja też kocham Kraków, ale to jest takie miejsce, gdzie nie przyjechałbym w sezonie na przykład na weekend, bo wtedy wyjście w ogóle, przejście się powiedzmy po takiej Starówce czy Kazimierzu na spacer, to jest jak przepychanie się przez galerię handlową dosłownie.
1: Ja akurat w Krakowie dawno byłem, pewnie w porównaniu z wami, bo to było już kilka lat temu, ostatni raz, więc trochę nie wiem, ale jako taki przykład, gdzie na razie to wygląda dobrze, jako takie miasto, które trochę kojarzy się z turystyką, ale jednak jeszcze to znajduje ten balans, to jest Wrocław, bo ostatnio byłem we Wrocławiu w zeszłym roku, udało mi się pojawić, ale chyba dwa razy w zeszłym roku, więc mi się zdarzyło, więc przyznam, że to jest takie jeszcze miasto, które jest całkiem ładne i dalej jest tam co zwiedzać, też na przykład przez to, że po prostu opłaca się chodzić po mieście, żeby szukać krasnali. Tam to jeszcze nie zjadło go turystyka, o Krakowie po prostu ciężko mi się wypowiedzieć, powiem szczerze.
0: Bo na przykład nie mogę powiedzieć, bo pracuję na Starówce w Warszawie, więc jakby wiem, że cała Starówka to są praktycznie lokale gastronomiczne i sklepy z pamiątkami. I tam nie ma realnie nic ciekawego dla przeciętnego mieszkańca Warszawy, na przykład, żeby tam pojechać. Bo po pierwsze jest drogo, jest piękna architektura, ale to już...
1: Chyba jest dobra lodziarnia, jedna znana dobra lodziarnia na Starówce.
0: Możliwe.
1: Nie pamiętam teraz gdzie dokładnie, ale gdzieś okolice Nowego Świata, Starówki słyszałem, że jest dobre lody są.
2: Ja lubię się przejść na Starówkę czasem, tylko akurat może niekoniecznie przez krakowskie przedmieście i na rynek, ale jak się dobrze zna tam te rejony i się chodzi jakoś bokiem, to w sumie niekoniecznie jest dużo takich miejsc, które są... No, to jest Warszawa po prostu, a nie ta taka turystyczna Starówka. Chociaż na przykład zjedzenie tam w restauracji na rynku na Starówce też mi się dobrze kojarzy, no bo z dzieciństwem, z bywaniem tam co jakiś czas od zawsze, więc nie wiem, jednak jak ta Warszawa jest domem, to chyba trochę schodzi też na drugi plan i na pewno nie jest aż tak uciążliwe jak w Krakowie, żeby tam jakoś funkcjonować.
0: Ale to zdecydowanie. Właśnie w Krakowie, jak jestem, to czuję taki przesyt tego nastawienia na turystów i na właśnie skupianie się głównie na tym. Na Starówce jest też masa ciekawych lokalizacji. Jest jeden świetny antykwariat, gdzie na przykład możecie kupić zestaw do wypędzania demonów. Chyba jeszcze dalej jest, bo widziałam go na Gablotce ostatnio. Jakbyście byli zainteresowani. Albo
2: w Krakowie czy w Warszawie?
0: W Warszawie.
1: A jakie staty?
2: Chyba wiem, który.
1: Słucham? A jakie staty? Śmieję.
0: Ale właśnie jest jeszcze zakład rzemieślników polskich. Masa ciekawych miejsc, tylko że one są właśnie ukryte. I jak właśnie Aleks mówi, że jest masa pięknych, ukrytych miejsc, trzeba wiedzieć, gdzie chodzić. Ale na przykład na przejście się tymi najbardziej znanymi częściami, no to jest tam od groma ludzi. I ciężko jest znaleźć właśnie takie przyjemne miejsce do samego spaceru po prostu, albo do odetchnięcia.
2: No tak.
1: Mi się wydaje, że też to musisz mi powiedzieć, jak to jest z Krakowem, ale jako osoba, która przebywa w Warszawie, mam to wrażenie, że to, co działa i przez co to nie jest tak źle odczuwalne w Warszawie, to, że krakowskie przedmieście i Starówka są takimi terenami bardzo mocno turystycznymi. W sensie, jeżeli się nie jest tam z przyczyn turystycznych, to albo wie się dokładnie, gdzie się idzie, jeśli idzie do jakiegoś lokalu, i wtedy po prostu się na to nie zwraca, bo się tylko przechodzi z punktu A do B, na przykład z komunikacji miejskiej, albo po prostu się tam nie przebywa. Bo takim centrum właśnie, że galerie handlowe i takie sprawy, no to są bardziej przesunięte już na bardziej właśnie do Pałacu Kultury, okolic Śródziemieścia. Z pracy no to jest jeszcze Mordor, Mokotów. Więc to jakoś chyba po prostu architektura, znaczy to jak się miasto ułożyło w trakcie rozwoju sprawiło, że to po prostu się mityguje, a nie wiem jak w Krakowie, że to nie jest tak bardziej istotny dla normalnych mieszkańców Krakowa, że to jest jakby stare miasto, tam jest bardziej potrzebnym terenem i się przez niego bardziej przetacza, jak nawet się nie jest tam turystycznie.
0: Właśnie no w Krakowie cały ten teren Starego Miasta jest w samym środku, w samym sercu Krakowa, tylko że właśnie i wszystkie jakby komunikacja publiczna jest praktycznie wokół całego Starego Miasta, wokół plantów i to jest coś takiego, że nie trzeba tam być. Są też naprawdę świetne miejsca, ale właśnie to całe miasto jest wybudowane wokół tego starego. W Warszawie to jest też o wiele mniejsze. W Krakowie jest to naprawdę potężne, jeszcze jeżeli by uwzględniać w to Kazimierz i te publiczne, poboczne, okoliczne części. Ale właśnie w Krakowie jest to w samym centrum i nie jest to aż tak istotny element. No w Warszawie tym bardziej starówka nie jest aż tak ważną częścią Warszawy.
1: Jesteś w stanie, jeśli nie chcesz się pojechać na starówce, przejść w Warszawie bez pojawienia się na starówce.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to nawet nie jest trudne.
2: No tak, ale też jakbym ja się teraz przeprowadził do Krakowa z Warszawy, to nie po to, żeby mieszkać w takim samym bloku, w jakim mogę mieszkać w Warszawie, dlatego to jest trochę właśnie słabe, bo to jest fajne miejsce do życia, ale nie jest do życia w takim, tak jak teraz funkcjonuje po prostu.
1: No tak.
0: Też się zgadzam. Zastanawiam się, czy jeszcze chcemy kontynuować, bo już jesteśmy lekko po czasie.
1: Trudno się wylosowało.
0: Mogę się jeszcze zapytać ostatnie pytanie. Czy macie jakieś miejsce, do którego bardzo byście się chcieli wybrać? I to nawet nie tylko Polska, tylko takie ogólnie marzenie może być nawet nierealne. Czy jest jakieś miejsce albo jakąś czynność, rzeczy do zrobienia w danym miejscu, którą...
1: Przez to, że dodałaś czynność, to zrobiłaś mi, rozszerzyłaś listę do 5 rzeczy. Miałem 4. W sensie, bo to jest tak. Są 4 miejsca, które w jakimś stopniu chciałbym kiedyś zobaczyć. Przynajmniej jedno z nich. I albo to są Stany Zjednoczone, bo ciekawi po prostu, jak to tam wygląda i trochę tak zobaczyć, jak bardzo Hollywood to się zderzy z rzeczywistością i to mnie ciekawi z jednej strony, a z drugiej bardzo chciałbym zobaczyć coś z Dalekiego Wschodu, czyli z tercetu Japonia, Korea Południowa, Chiny. Coś z tego zobaczyć bym chciał. A do tego możesz jeszcze dopisać do listy, chciałbym kiedyś pojechać na wyścig Formuły 1, na Grand Prix, zobaczyć na żywo. Tak z ciekawości, jak to wygląda, bo to wydaje się też fajne przeżycie, które warto mieć na liście, jeśli się lubi ten sport.
0: Super. A u ciebie, Aleks, jak to wygląda?
2: Ja tak myślę i właściwie to nie mam chyba jakiegoś takiego bardzo szczególnego marzenia. Takiego jednego miejsca, czy nawet kilku, ale no na pewno jak gdzieś tam będę planował sobie w jakieś podróże w najbliższym czasie, no to pewnie bardziej na wschód, może bardziej Bałkany, bardziej jakaś Gruzja, Armenia.
1: To też fajne kierunki, tylko jeszcze tam nie zobaczyłem, powiem szczerze, więc...
2: Słucham?
1: Ja Gruzję widziałem, w Bałkanach byłem już niedawno, Bułgarię, Sofię zobaczyłem w Bułgarii i Belgrad zobaczyłem w Serbii, więc... Potwierdzam, że to są fajne kierunki, jeśli...
2: No, na Bałkanach zobaczyłem sporo, ale brakuje mi kilku tych większych miast. No ale to do odhaczenia na pewno w jakimś najbliższym czasie. No i właśnie Gruzja, Armenia, tamte może nawet jeszcze bardziej na wschód. No tak realistycznie chyba. Pewnie będę chciał jakoś to realizować sobie.

0: Ja mam,
1: no właśnie, bo
0: całą
1: tak Natalia rzuca, strzela pytaniami, a tak, rzadko kiedy jej dajemy.
0: Ale ja mam całą wielką listę i nad tym myślę regularnie, ale właśnie mam też Gruzję. Do Gruzji bym bardzo chciała pojechać. Chciałam jechać rok temu i nawet wymieniłam złotówki na gruzińską walutę.
1: Lari.
0: Tak. Bardzo bym też chciała się wybrać do Mongolii, do Chin. I do Nepalu bym chciała kiedyś polecieć.
1: O, Nepal też brzmi jak ciekawy kierunek. Mm-hmm. Mongolia taka ciekawa, znaczy unikatowa, nie spodziewałem tak się, ale...
0: Do Mongolii bym chciała spać w jurcie i jeździć konno. Do Kirgistanu też. Nie, ja bym po prostu bardzo chciała dużo różnych rzeczy zobaczyć.
1: Chciałaś po prostu by zrobić cosplay Chingis Khana.
0: Tak. W jakim skrócie tak, powiedzmy. Nie, ale no, bardzo bym wiele miejsc chciała zwiedzić. I Chiny bym chciała bardzo całe zjechać. Tak w każdej części, nie tylko w tych największych, najpopularniejszych miastach.
1: Pandy. Pandy.
0: Tak,
1: to chciałbym też zobaczyć pandy na żywo. Jakby to jest strasznie głupie, bo wszyscy chcą zobaczyć pandy i to nie jest jakieś oryginalne, ale...
0: Ale pandy w takim naturalnym dla nich środowisku, czy na przykład w zoo?
1: Ja nie wiem, czy są pandy w naturalnym środowisku obecnie zbytnio.
0: Są. Są w Chinach parki narodowe, które na przykład, to chyba wtedy są te czerwone pandy, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Rude. Rude. Ale te takie wielkie to chyba na razie są odbudowywane jeszcze, że są głównie w...
0: To tak.
1: Trzymane jednak w zoo można je głównie zobaczyć. Ale no najwięcej w chińskich zoo, bo tak to one są raczej tak w ramach programu wymiany, z tego co wiem, poza Chinami.
0: Wymiana studencka.
1: No tylko, że zwierząt dla...
0: No.
1: Dla... Nie no, tam z tego co wiem, to jest tam akurat... Są dobre powody ku temu, robi się. Więc nie jest jakieś takie cyrkowe pomysły, tylko... Mają tam lepsze przemyślenie tego.
0: Ja mogę dojść do bardzo logicznej konkluzji, że była to bardzo przyjemna rozmowa i uważam, że bardzo miło możemy się zapatrywać na wyczekujące przez nas na pewno wakacje. Więc tym jakże przyjemnym akcentem przejdźmy może w dalszą część naszej audycji.
1: Oczywiście.
0: I teraz posłuchamy sobie utworu Talk About It od formacji Jungle.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 10 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Diana, Maksym, Onufry oraz Amata. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Dziś w 1258 roku król Anglii Henryk III przyjął reformy ustrojowe osłabiające władzę królewską, które nazwane są prowizjami oksfordzkimi. Reformy te zostały wymuszone na królu przez same prowizje przez angielskich możnowładców pod przywództwem Szymona z Montfort. Pomimo iż same prowizje nie zawierały ostatecznych postanowień, to określały mające trwać 12 lat system, który miał umożliwić przeprowadzenie uzgodnionych reform. Prowizje oksfordzkie przez niektórych historyków są z racji na swoją istotę nazywane wręcz pierwszą konstytucją angielską. W 1902 roku Sosnowiec uzyskał prawa miejskie. Decyzję tą potwierdził dekret cara Rosji Mikołaja II z inicjatywy sosnowieckich przemysłowców. Miasto utworzono z połączenia miejscowości Stary Sosnowiec, Nowy Sosnowiec, Sielec, Środulka, Kuźnica, Ostra Górka, Pogoń, Radocha i osady Blumentala. Wszystkie razem składały się na obszar 19 km kwadratowych i blisko 60 tysięcy mieszkańców. Do dziś Sosnowiec stał się miastem na prawach powiatu, rozrósł się do powierzchni ponad 91 km kwadratowych, a populacja przekroczyła 180 tysięcy osób. Przenosimy się do czasów współczesnych. Tego dnia w 2007 roku w Montrealu podczas Grand Prix Kanady Robert Kubica odniósł groźnie wyglądający wypadek, w wyniku którego został on lekko ranny. Polski kierowca podczas wyścigu wypadł z toru i z prędkością około 230 km na godzinę wleciał w betonową barierę przy torze, po czym przekoziołkował i przeleciał na drugą stronę toru, gdzie uderzył w kolejną barierkę. Na szczęście z badań wynikło, że Kubica miał tylko lekkie wstrząsienie mózgu i skręconą kostkę. Ze szpitala został wypisany 14 czerwca 2007 roku. Historia ma jednak swoje szczęśliwe zakończenie, ponieważ rok później krakowianin na tym samym torze wygrał swój pierwszy i jedyny wyścig w Formule 1. A kartkę z kalendarza przygotował Kasper Radzikowski.

Witamy ponownie, słyszeliśmy właśnie utwór Bronzed od Moonhooch, a teraz czas na naszą nowość muzyczną, którą przygotowałem dzisiaj ja. No i przyznam szczerze, nie jestem wybitnie dumny z tej nowości muzycznej, nie dlatego, że kawałek nie jest wspaniały, ponieważ jest świetny i bardzo go lubię, dlatego go przygotowałem na dzisiaj, ale dlatego, że trochę pokazuje, że jestem powtarzalny swoim tym... Albo że ja jestem powtarzalny, ponieważ już tą grupę niedawno przynosiłem do was, albo dlatego, że po prostu mój radar muzyczny ma ostatnio posłuchę. No ale cóż, przechodząc do sedna, znowu Against the Current, ostatnio już przynosiłem po ich single Heavenly, którym powrócili po dłuższej nieobecności, bardzo się tym dzięki temu ekscytowałem. I dzisiaj mam inny ich single, który wydali dosłownie 22 maja, więc jeszcze... Taka dosyć, może nie czerstwa, ale nie jest pierwszej świeżości, ale dobra nowość muzyczna, czyli Dead Man Walking, ich utwór, który mówi o zmierzeniu się ze swoimi traumami i ich pokonywaniu. Tak więc temat, który w obecnych czasach jest dosyć aktualny i bardzo chętnie poruszany ogólnie przez artystów w różnych formach, nie tylko muzycznych, ale też wizualnych czy pisemnych. Tak więc pozostaje powiedzieć tylko, że zapraszam was do odsłuchu i słyszymy się za chwilę po tym, gdy zaprezentuję wam utwór Dead Man Walking od grupy Against the Current.

0: Bon appétit.
1: Buongiorno, bonjour.
2: Здравствуйте.
1: Niech będzie. To dzisiaj wypróbujemy nową wersję Bon Appetita. Na tych samych zasadach będziemy grać, ale nie będziemy zgadywać jedzenia. Dzisiaj ja zapodałam kategorię państwa. Zainspirowałam się tematem, który ja podałam na dyskusję, jakim są podróże, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Więc możecie zadawać pytania i ja wam będę odpowiadać.
2: Mam ochotę coś po prostu strzelić i niechcący trafić, to było bardzo zabawne.
1: Czy
2: to jest Sri Lanka?
1: Nie, ale jest blisko dość.
2: Indie.
3: Blisko.
1: Jaka jest czyli pierwsza Azja, litera?
3: Tak.
1: Jaka jest pierwsza litera
2: Sri Lanki? S.
1: Już za wolno myślę po prostu. Wyprzedzam swój mózg, przepraszam.
2: Wiesz, jaki jest największy lęk w życiu z prędkością światła? To, że żyjesz w samej ciemności.
1: Tak się czuję.
2: Widzisz.
1: A może gdzieś, nie wiem, czy wam to cokolwiek da, ale może gdzieś mnie zapytać o kolory flagi.
2: Może dobrze.
1: Może to jakkolwiek naprowadzi.
2: Czy na fladze jest biały?
1: Jest.
2: Czy na fladze jest czerwony?
1: Jest.
2: Czy na fladze jest jakiś szary?
1: Nie.
3: Czy na fladze jest żółty?
1: Jest.
3: Czy na fladze jest niebieski?
1: Nie.
2: Czy to jest Malezja?
1: Nie.
2: Czy to jest Singapur?
1: Nie.
2: Okej. Okay. Jesteśmy już biały, czerwony, żółty. No.
3: Czy w tym kraju panuje demokracja?
1: Nie.
2: Chiny?
1: Nie.
2: Czekaj. Nie panuje tam...
3: Nie, no bo nie mają białego we fladze.
2: Właśnie tak myślałem, czy na obwolu ta żółta gwiazd nie jest, może nie być biała, tylko tego nie widać. Ale nie ma obwoluty. Po prostu są żółte gwiazdy. Biały, czerwony, żółty. Nie ma tam demokracji. Ciekawe. Czekaj, i teraz... Chwila.
1: Obecnie może być demokratyczne. Przepraszam najmocniej za mój błąd.
2: Czy to jest Iran?
1: Nie.
2: Czekaj, Iran nie. Iran chyba nie ma... Kolory się nie zgadzają. Albo Irak.
3: Kurczę. Czy to jest gdzieś blisko Himalajów? Może?
1: Jeżeli chodzi o Azję, to jest to głównie w części zachodniej. Nie jest to Bliski Wschód, tylko właśnie bardziej w tej zachodniej, bliżej Chin. Także Sri Lanka również.
2: Okej. Okay. Ale to jest ciekawe, bo ten żółty jest podchwytliwy.
1: Po fladze możecie nie zgadnąć od razu, bo ja na przykład osobiście nie znałam wcześniej flagi tego państwa.
2: No bo to nie jest Azerbejdżan, bo nie masz tam, żółtego.
1: Nie jest.
3: I nie, no jest żółty, a nie, że w Azerbejdżanie.
2: W Azerbejdżanie nie masz. Masz zielony, niebieski, czerwony i białego też zresztą. Nie, biały jest, bo chyba są gwiazdy. Chyba są gwiazdy na plamce, ale to nie jest Azerbejdżan raczej. Okej.
3: Nepal?
2: Nepal nie ma żółtego we fladze, mi się wydaje. Bo to jest. Nepal jest wspaniałą państwem, jest najdziwniejsza flaga ze wszystkich, bo to jest jedyna nie. Nie będąca czterobokiem flaga, jaką znam. No tak.
1: Choć mogę wam powiedzieć, że z tą demokracją właśnie cały czas się waham, ponieważ jest to mało tak ciężko jest to oficjalnie ustalić, ponieważ są tam bardzo duże zmiany, jeżeli o to chodzi.
2: Czyli to nie jest
1: to stałe.
2: Azja Południowa.
3: Czyli w tym momencie dokonują się tam zmiany.
1: I
3: duże.
1: Cały czas trwają od kilkunastu lat, nie są tam stabilne rządy.
3: Okej, okay, czyli stawiam, że nie ma tam systemu parlamentarnego ani nic tego typu?
1: Na papierach jest, w rzeczywistości nie funkcjonuje to w oficjalnie taki sposób.
2: Okej, okay. Czy to jest państwo tej Azji Południowo-Wschodniej, czy bardziej...
1: Tak.
2: Czy to jest Wietnam?
1: A to chwila Południowo-Wschodniej, tak się mówi? Tak, przepraszam.
2: To jest tam Singapur, właśnie te rejony.
1: Wiem, tak, w tych rejonach. Powiedziałam, że na zachodniej to...
2: No właśnie, w sensie...
1: Sorki. Nie jestem.
2: Ale to nie jest Wietnam.
1: Nie jest to Wietnam.
2: Okej. Okay. Malezja wrzuciłem, Singapur wrzuciłem. Indonezja?
1: Nie, ale naprawdę jesteście bardzo blisko. No to też nie jest takie bardzo popularne, aż tak dużo się o tym nie słyszy.
3: o Bangladesz tym ma dziwną... kraju w sensie.
1: O kraju, tak.
2: Bangladesz jest zielono-pomarańczową flagę ma. Więc to nie będzie Bangladesz. Tam mogła być taka dziwna sytuacja.
1: Jesteście bardzo blisko, naprawdę.
3: Czy jest to kraj, który ma stan w nazwie?
1: Nie.
3: Okej.
1: Okay. Południowo-wschodnia. Tak, w no okolice tak. Chin, Indii.
2: No pod Chinami i gdzieś Chinami, do tych właśnie wyspiarstw.
1: Pod Chinami, na prawo od Indii. O.
2: Tak, no tak, no to jest właśnie ten... Co tam jeszcze zostało?
1: Jest to swego rodzaju nisza. Nie jest to z reguły wybierany kierunek turystyczny na przykład.
2: Czyli to nie jest Tajlandia.
3: Ale nie jest tam bardzo trudny dostęp. Można tam pojechać.
1: Można się tam dostać, ale jest tam niebezpiecznie bardzo.
3: Okej.
2: Muszę tam dostać się tam niebezpiecznie.
1: Są bardzo niestabilne rządy. Uważam, że to jest też dość taka spora podpowiedź jak na to zestawienie państw. Tej części azjatyckiej.
2: W sensie, bo pamiętam, że tam jest takie państwo, które ostatnio były protesty i tam była zdyma.
3: To właśnie w Nepalu obalili rząd.
2: Tak.
3: I tam palili budynki rządowe i tak dalej.
2: No tak, tak, no tam właśnie...
1: ale to właśnie nie jest Nepal, jest to bardzo blisko Bangladeszu.
2: Bardzo blisko Bangladeszu.
1: Bardzo blisko Tajlandii.
2: No bardzo blisko Wietnamu, więc też będzie. Kurczę, i to jest... I to nie jest stan, czyli Tadżykistan też odpada, bo to są też te okolice.
1: Tak. Nie wiem czemu, ale ja jakoś w liceum kiedyś robiłam prezentację na temat tego państwa, więc jakby ja jestem z tym zaznajomiona, ale tak to nie jest jakieś bardzo wyróżniające się niczym.
2: Jaka jest stolica tego kraju?
1: Sekunda, to jest...
2: Teraz zobaczymy, czy moja pani z geografii się...
1: Żebym ja to była w stanie przeczytać. Najapidaw? Jeżeli...
2: Najapidaw.
1: Mogę wam przeiterować. Najapidaw.
3: O Jezu, ja już wiem, że było takie państwo, tylko nie... No, ciężko się
2: wylasowało.
3: Teraz mi
2: głupio mapę otworzyć i szukać tam tak po mapom.
1: Mogę wam podać pierwszą literkę.
3: Dawaj. Nazwy państwa? No tak. Dawaj.
1: Mogę wam podać dwie, bo dwie są znane. B i M.
2: B i N?
1: B i M.
2: A, B i M.
1: B jak Basia, M jak Maria.
3: Czyli to jest dwuczłonowa nazwa?
1: Nie, dwie nazwy funkcjonują na takim samym... Tak samo jak w Holandii i Niderlandy. Coś takiego.
2: Birma?
1: Tak.
2: Dokładnie. Pamiętam, że jest taki państwo.
1: Dokładnie, nie wiem czemu.
3: A to jakiej nazwy się używa za
1: Myanmar? Myanmar też
2: tak?
1: jest.
2: Tak? A to nie wiedziałem o Myanmie.
1: Właśnie Myanmar jest bezpośrednio z ich języka. Birma jest, wydaje mi się, że o wiele bardziej popularniejszą nazwą.
3: A to ja bym chyba prędzej Myanmar zgadł.
1: Tak? Ale to właśnie...
3: Ale bym się wahał, czy to nie jest miasto też.
1: Też, ale właśnie w przypadku Myanmy cała sytuacja polityczna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mają tam swoją konstytucję, tylko że obecnie rządy sprawuje wojsko. Dlatego ciężko mi było powiedzieć, czy tam funkcjonuje demokracja, ponieważ mimo tego, że są zmiany w rządzie, to koniec końców główną władzę sprawuje właśnie wojsko.
2: Czyli rewolucyjny klasyczek, prosto tak. Z Bliskiego Wschodu.
1: Dokładnie tak. I możliwe, że na przykład jesteście zaznajomieni z jedną postacią z historii Myanmy, z Birmy. Czy ja to znajdę? Jejku. Była jedna aktywistka, działaczka, która właśnie bardzo sprzeciwiała się temu ustrojowi w Birmie. I już szukam poprawnego...
2: Ta flaga tak Ganę przypomina mi trochę.
3: Czy ty przeglądasz tę prezentację z liceum?
1: Nie,
3: czy
1: właśnie nie, bo ja pamiętam, tylko nie pamiętam aż tak dokładnie, żeby to powiedzieć wam, żeby Dinek zweryfikować.
2: Dziwię się,
1: Aung San Suu Kyi. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam jej imię i nazwisko, ale jest to aktywistka i opozycjonistka, która działała, sprzeciwiała się temu wojskowemu ustrojowi i wojskowej władzy. I dalej w Birmie trwają rządy wojskowe. Są bardzo duże sprzeciwy od mieszkańców, przez co można tam wjechać, ale jest tam równocześnie bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie.
2: No to cóż, trochę smutna sytuacja. Mhm.
1: Czy jest jakaś ciekawostka, której byście nie znali? O, waluta w Mianmie to kiat. Jeżeli kiat. Byście byli zainteresowani.
2: Ciekawe. Lubię te nazwy. Właśnie waluty mają bardzo ciekawe nazwy. Tak. No bo mamy, no właśnie, jak wcześniej było o Gruzji, że lari, to jest bardzo fajna brzmiąca nazwa. Co jeszcze ma fajny? No, jen jest fajny. I co tam jeszcze jest z ciekawszych walut?
1: O, ciekawostka. Zgodnie z tradycyjną astronomią, w Mianmie tydzień ma 8 dni. Nie ma to jednak wpływu na kalendarz, gdyż 8 dzień to środa wieczór zwany Jarchu. Jednak nie jest to uważane za istotny dzień w tygodniu i nie jest to odznaczane w kalendarzu.
2: Ciekawe.
1: Fun fact of the day.
2: To tak jak, to jest ciekawe, jak kiedyś w kulturze, nie wiem, czy to jest w ogóle w rzymskiej, czy starożytnorzymskiej, czy typowo w hebrajskiej kulturze, jest to, że dzień zaczynał się, jakby był od zachodu do wschodu, od wschodu do zachodu i przez to właśnie, mimo iż się teorii przyjęło na przykład w kulturze chrześcijańskiej, że zmartwychwstanie było po 3 dniach, no to mamy, że jest Wielki Piątek i Wielka Niedziela już jest zmartwychwstanie. Bo to w tamtej kulturze były 3 dni, a w naszej to są 2 tylko. To jest ciekawostka taka.
1: Same ciekawostki.
2: Widzicie, no po prostu rzucamy fanfaktami, intrygującymi naukami. Od tego jesteśmy, aktywujemy ten środek tygodnia dla wszystkich.
3: Radioaktywne bawi i uczy. No,
1: najlepszy, klasa. Najbardziej powszechnie wykorzystywany tekst. Uważam, że jest to bardzo... no, jest to prawda, chcąc czy nie chcąc. Ja sama byłam tak samo zaskoczona tą ciekawostką jak wy, bo też się o tym dowiedziałam przed chwilą.
2: Widzisz? To się nazywa robienie researchu. Do czegoś to zobowiązuje.
1: Ale przedstawiłam wam ten fakt i sobie też, więc...
2: A teraz nasi słuchacze będą mogli to na jakiejś losowej imprezie przedstawić innym, tak, żeby pokazać, że są Mr. Worldwide te sprawy.
1: Tak, uważam, że powinniśmy zacząć spisywać te ciekawostki, bo naprawdę zebrałoby się z tego solidna książka i posortować je alfabetycznie.
2: Złote myśli aktywacji środowej.
1: Tak.
2: Nie, w sumie, ale to wtedy byśmy zaczęli, może byśmy dostali copyright, jakbyśmy zaczęli wliczać to na przykład myśli Seneki, które się zdarzają u nas.
1: Tego byśmy nie wliczali po prostu.
2: Żeby uniknąć copyrightów.
1: Tutaj byśmy wstawiali taki cały, jak zamazują oczy czarnym paskiem, to byśmy takie czarne paski wstawiali po prostu w książce. I byśmy mieli jako ciekawostki, ale niedostępne dla Seneki. Nikogo. Tak.
2: No cóż, i chyba tym optymistycznym akcentem będziemy musieli zamknąć się. Jesteśmy troszkę po czasie, ale to nic, to nie przeszkadza nam, ponieważ najważniejsze jest to, że jak mówimy, radioaktywne bawi uczy i mam nadzieję, że i się dobrze bawiliście, i się czegoś ciekawego dzisiaj od nas nauczyliście, a wspaniałe ciekawostki, pouczające myśli, intrygujące dyskusje oraz a całą prowadzenie aktywacji środowej przebiegało dzisiaj w składzie. Aleksander Scholl.
3: Dzięki, do usłyszenia.
2: Za mikrofonem i konsolą realizatora Natalia Lech.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Ja nazywam się Kasper Dzikowski. Dziękuję wam za to, że byliście tu z nami przez ostatnie 1,5 godziny. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień, również 18:30. Zostawiam was z utworem grupy Rysy Forget. Ja nazywam się Kasper Dzikowski i prowadzi nas to. Trzymajcie się, cześć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, w którym shipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Rama, proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i porażę wrakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was, może robi wjazd.

Sometimes friends are mean.

zrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

się, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i te

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.